0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma to już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa,

0: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Czujność i szybka reakcja mieszkańca Puław pomogły uniknąć niebezpiecznej sytuacji na jednej z ruchliwych ulic miasta. W minionym tygodniu na rondzie prymasa Stefana Wyszyńskiego zauważono starszą kobietę, która samotnie przebywała na wyspie Ronda. Seniorka była zdezorientowana i znajdowała się w miejscu stwarzającym zagrożenie zarówno dla niej samej, jak i dla kierowców. Jeden z mieszkańców nie pozostał obojętny, pomógł kobiecie opuścić jezdnię, zapewnił jej bezpieczeństwo i powiadomił służby. Ponieważ kontakt z seniorką był utrudniony, została ona przekazana pod opiekę policjantów. Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest reagowanie wtedy, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Młode firmy z Lubelszczyzny mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia w rozwijaniu swojego biznesu. Ruszył nabór do Puławskiego Akceleratora Biznesu, programu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata. Uczestnicy otrzymają pomoc m.in. w zakresie marketingu, sprzedaży, budowania marki, analizy rynku oraz pozyskiwania finansowania. Program obejmuje również doradztwo prawne, możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych i dostęp do specjalistycznej infrastruktury. Projekt realizowany jest przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Do udziału zakwalifikowanych zostanie 15 firm, które przez nawet rok będą mogły korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów. Zakończyła się rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie. Drugi najstarszy park w mieście przeszedł kompleksową modernizację. O tym, co zmieniło się na jego terenie i co to oznacza dla mieszkańców i gości Lublina w relacji Małgorzaty Kmieciak.
1: Historyczne alejki, nowe nasadzenia i więcej przestrzeni do rekreacji. Tak po zmianach wygląda Park Bronowicki w Lublinie. Odtworzono dawny układ ścieżek, powstały nowe ciągi piesze oraz miejsca do odpoczynku. Na najmłodszych czeka nowoczesny plac zabaw z urządzeniami wodnymi, a dla osób aktywnych przygotowano siłownię plenerową. Park wzbogacił się także o tysiące nowych roślin, ławki, stojaki rowerowe. Jest tam bezpłatne Wi-Fi. Zadbano również o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, a bezpieczeństwo mają zapewniać monitoring i nowe oświetlenie.
0: W Dolinie Dziesięciu Stawów w Poniatowej szykują się zmiany. Gmina podpisała umowę na projekt, który ma jednocześnie zadbać o przyrodę i sprawić, że to miejsce będzie jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów. Małgorzata Kmieciak.
1: W praktyce oznacza to sporo zmian w terenie. Pojawią się nowe ścieżki spacerowe i edukacyjne, które mają ułatwić zwiedzanie tego obszaru, no i przybliżyć gościom jego przyrodę. Zaplanowano także nasadzenia drzew i roślin, a w samych stawach i w ich okolicach powstaną wyspy dla ptaków oraz miejsca lęgowe. Nie zabraknie też elementów dla odwiedzających. Będą ławki, kosze, nowe alejki, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Całość ma sprawić, że Dolina Dziesięciu Stawów stanie się bardziej dostępna, ale nie utraci swego naturalnego charakteru.
0: Pracę wykona firma z Lublina, a inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego od 2021 do 2027 roku. Jej wartość to ponad 2 miliony złotych, a zakończenie prac zaplanowano na 2027 rok. A teraz wracamy jeszcze do minionego weekendu. Mieszkańcy i goście Puław przez 2 dni bawili się na pikniku u księżnej Izabeli. Jak mijał im czas na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich? Sprawdzała to nasza reporterka Julia Zagrajuk.
2: My już jesteśmy drugi raz na tym pikniku i muszę powiedzieć, że przeszło moje oczekiwania organizacja w tym roku, dlatego że jest mnóstwo stanowisk, fantastyczna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Mnóstwo konkursów, quizów, rozwiązywania zagadek, zabawy samej w sobie, ale też mnóstwo muzyki i tańca, no i taki lekki powrót właśnie do czasów księżnej Izabeli. Także wydaje mi się, że jest rewelacyjnie. Ten piknik ma o tyle taki ciekawy charakter, że nie jest typowym festynem rodzinnym, jakie do tej pory mieliśmy, ale również jest możliwością wrócenia do historii.
3: Niestety w radiu nie widać, jak dużo jest pięknie ubranych ludzi.
2: Tak. Myślę, że to jest fajny pomysł. A jednak bardziej jestem ciekawa tego, jak jutro będą ludzie wyglądać, kiedy będziemy mogli zobaczyć te lata 20, lata 30. Dlatego, że ten okres jest tak naprawdę bardzo ciekawy. Nasza Polska, młoda Polska i bohema i to wszystko z tym związane. Mam nadzieję, że ludzie poczują ten klimat.
0: Dodajmy, że tegoroczny piknik był także okazją do świętowania 120. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Z tej okazji wczoraj wypuszczono w powietrze dziesiątki baloników w barwach miasta. Po świętowaniu i rodzinnej atmosferze czas na temat, który wymaga codziennego zaangażowania i pomocy. Teraz zaglądamy do Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują, mówi Edyta Sobala.
3: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
4: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore. Najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
0: Czy można zauważyć sezonowość w adopcjach zwierząt?
4: Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kociąt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe. Więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj tak powiedzmy w okolicy czerwca pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
0: Kto może zostać domem tymczasowym?
4: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, a oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego.
0: Jak mieszkańcy regionu mogą pomóc zwierzakom?
4: Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo, ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt, oleju z łososia. Jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni.
0: Od troski o zwierzęta przechodzimy do propozycji dla miłośników słowa pisanego i literackiej twórczości. Coraz mniej czasu mają ci, którzy chcieliby wziąć udział w najnowszej edycji konkursu literackiego imienia Marii Komornickiej. Kozienicki Dom Kultury zaczeka na zgłoszenia do końca czerwca, a co można przedstawić, przypomina Elwira Kozłowska, dyrektor KDK.
5: Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 wiersze lub jedno krótkie opowiadanie, liczące do 3 stron formatu A4. W jednym i drugim przypadku wybór tematyki jest dowolny, a przy tym można wziąć udział w obu kategoriach. Trzeba jednak pamiętać, że nie należy zgłaszać prac wcześniej publikowanych, również tych w formie e-booków, a także nagradzanych w innych konkursach.
0: Szczegółowy regulamin znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury.
6: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.
4: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdźmy, czym żyły Puławy i okolice we wtorek 23 czerwca. Mieszkańcy regionu odwiedzający targowisko przy ulicy Dęblińskiej w Puławach zwracają uwagę na problem z parkowaniem. Powodem jest zmniejszenie terenu przeznaczonego dla handlujących. Część placu została zajęta przez inwestycję powstającą na sąsiedniej prywatnej działce. A to zdaniem sprzedających przekłada się na spadek liczby klientów. Sytuację na targu sprawdziła nasza reporterka Weronika Szydłowska, która rozmawiała z handlującymi.
5: Jeżeli chodzi o puławskie targowisko, to targowisko jest przenoszone któryś raz z kolei, więc klienci cały czas też są tak naprawdę przenoszeni razem z nami. I w momencie, kiedy zostało to przeniesione na ulicę Dęblińską, my byliśmy zapewnieni, że to będzie ostatni raz, że tu będzie dobrze, mamy dużo miejsca, a teraz nagle okazuje się, że połowa ludzi nie ma gdzie stać, a klienci są wpuszczani wybiórczo i tutaj sytuacja była zgłaszana nieruchomością. Mamy też targowisko w sobotę na składowisku, gdzie też ludzie się nie mieścili, bo część placu została zabrana. Było to zgłaszane, jednak nikt nie widzi w tym najmniejszego problemu i tak naprawdę sami nie wiemy, gdzie już mamy się zgłosić, bo nikt nam w tej kwestii nie chce pomóc.
6: Tutaj nam zrobili bardzo duży brak parkingu. Po prostu nas odcięli od wszystkiego tego. Targowisko jest. Pobory ponosimy za to jakiekolwiek koszta. Ponosimy koszta duże, proszę panią. Nie ma tutaj na tą chwilę żadnej drogi ewakuacyjnej. Nie ma po prostu niczego. Tu w razie czego, co by się stało, to proszę panią, widzi pani. Jest jedno skupisko. Część klientów nam rezygnuje ze względu na to, że dojazdy są wpuszczane samochody pojedynczo. No czegoś takiego to chyba być nie może. No bo jeżeli cokolwiek otwieramy, czy cokolwiek, jakąś działalność, jakiekolwiek coś robimy, no to musimy pomyśleć o tym, o parkingu, o dojeździe do klienta. On to wszystko musi mieć, on za to płaci, proszę panią. No a mamy w tej chwili tak, jak mamy. No trudno nam jest cokolwiek powiedzieć. Kto co z tym zrobi, kto się tym zajmie, nie wiemy.
7: Dojazd dojazdem, ale nawet dojść jest ciężko, ponieważ trzeba od strony ulicy iść takim dużym, dużym okręgiem wokół siatek.
6: Tak, proszę panią, ale widzi pani, tu w tej chwili wystąpiła jakaś pewna selekcja. Jeden samochód się wypuszcza, jeden się wpuszcza. Proszę panią, takie czasy to były kiedyś, to już minęło. To już w tej chwili minęło, no to nie może być tak. Żaden sklep, żaden punkt handlowy, nic nie ma na dzień dzisiejszy racji bez jakiegokolwiek parkingu. Musi być dojazd.
7: A czy faktycznie widać mniejszą ilość klientów?
6: Mało tego, że widać mniejszą ilość klientów, proszę panią, to jeszcze klienci się sami określają w ten sposób, że przestaniemy przyjeżdżać, bo nie mamy dojazdu, bo nie jesteśmy wpuszczeni. Mamy. To jest wypowiedź klientów. To jest cytat po prostu. Cytat, który cały czas nam przytaczają tutaj.
8: Utarg jest 30-50% niższy w zależności od targu.
7: To dużo.
8: No, to spadło na momentalnie. Powiem. Najgorszy był pierwszy targ po tym bałaganie, bowiem był jeden wielki korek przez całe targowisko i klienci stali w samochodach, nie mieli jak wjechać, jak wyjechać. Na całym targowisku był korek nawet między straganami. A teraz korka nie ma. Tylko dlatego, że nie ma klientów, bo nie mają jak wjechać. No to jest, dla nas to jest to samo.
7: A czy rozmawiali Państwo w ogóle z przedstawicielami tutaj z nieruchomościami puławskimi?
5: Tak, rozmowy były podejmowane, jednak oni sami nie wiedzą, jak na tą chwilę to będzie wyglądać i nie wiedzą, jak to rozwiązać. Na chwilę nie wiemy nic. Tak samo wiemy, jak i klienci, że no jest, zaistniała taka sytuacja. Poza tym jest targowisko w końcu miasta. Tu nie ma żadnego osiedla. Tutaj ludzie przyjeżdżają w konkretnym celu, zrobić zakupy. I każdy musi targać te zakupy po prostu na prywatny parking, bo to nie jest parking targowiska. Po prostu ludzie dochodzą z innego parkingu, który należy do sieci handlowej, bo tutaj tego parkingu nie ma.
8: Jak zarządzający targowiskiem, czyli nieruchomości puławskie, mogły pozwolić, że nie ma parkingu dla klientów? Bowiem obcokrajowcy, których pogoniono z tego nowego placu, gdzie będzie budowane, zajęli ponad połowę miejsc parkingowych, gdzie klienci zostawiali. Z tych miejsc parkingowych, gdzie nas, jako handlujących Polaków, wcześniej pogoniono, wzywano na nas Straż Miejską i Policję, a później klienci, którzy parkowali w niewyznaczonych miejscach, gdzie teraz są na chodnikach nawet namioty rozstawione, na klientów była też wzywana Straż Miejska i grożono mandatami klientom. Teraz klienci nie mają, są odsyłani z kwitkiem, przy wjeździe stoi placowy, który jak nie ma wolnego miejsca na targowisko, a w szczycie targowiska nie ma, odsyła klientów z kwitkiem, bo nie ma wjazdu. I jak klienci raz, drugi, trzeci przyjedzie na targ, zniechęci się i będzie po targowisku. Dla garstki handlujących, nieważne czy to obcokrajowcy, czy Polaków, ale nie mających miejsca, rozwali się całe targowisko. Gdzie są na targowisku, są wolne jeszcze przestrzenie do targowe normalne, ale oczywiście tutaj nie można ich wstawić, bo oni muszą stać w jednej grupie.
7: To jeszcze może Pana podpytam, bo tutaj wcześniej padła informacja o tym, że no muszą Państwo za te miejsca płacić. Czy mogę zapytać, jakie to są mniej więcej koszty?
8: To są koszty 180 zł kwartalnie za 3-metrowe stoisko opłacam i plus jeszcze co tydzień placowo.
7: A czego tak naprawdę Państwo tutaj od przedstawicieli oczekują? W sensie, no bo tutaj w rozmowach padło już to, że chodzi przede wszystkim o parking dla klientów.
5: Głównie brakuje parkingu i to wcale nie jest małostkowe. Tutaj przychodzą ludzie, kupują, robią zakupy. Są to przeważnie osoby starsze. Czy stanek do MGi też jest bardzo daleko. Jest kawałek do przejścia. Parkingu nie ma. Więc my tutaj jesteśmy, bo są klienci. Kiedy nie będzie klientów, nasz też tutaj po prostu nie będzie, tak?
4: Handlujący przyznają, że coraz więcej osób rezygnuje z zakupów właśnie z powodu braku miejsca do zaparkowania i liczą na szybkie rozwiązanie tych trudności. Nasza reporterka zapytała więc Andrzeja Ryla, prezes zarządu przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie, o dalsze kroki.
7: Czy może Pan troszeczkę opowiedzieć, jak ta sytuacja tam w tym momencie wygląda?
0: Myślę, że problemy to za dużo powiedziane. Jakieś tam powstały trudności związane z faktem, że powierzchnia handlu na targowisku przy ulicy Dęblińskiej została ograniczona i w tej chwili handel może się odbywać tylko na naszym czy placu targowym, który my użytkujemy, a wcześniej jakby nieformalnie sprzedawcy rozstawiali się na prywatnej działce, którą teraz właściciel, nowy właściciel zresztą, ogrodził i ma tam budować coś tam, jakąś prawdopodobnie halę handlową kolejną. Stąd ta powierzchnia do handlu się ograniczyła. W związku z tym ci handlujący nieformalnie, bo nigdy nie było, był tam zakaz handlu, ale ponieważ właściciel nie egzekwował tego zakazu, no to ludzie się ustawiali po prostu. Teraz jak zostało to ogrodzone, to ta powierzchnia do handlu się ograniczyła. W związku z tym wszyscy, którzy dotychczas handlowali nieformalnie na prywatnej działce, musieli się przenieść na działkę targowiska miejskiego. No i stąd powierzchnia do parkowania uległa zmniejszeniu. Pierwszego dnia, kiedy ta działka prywatna została ograniczona, no trochę nas to zaskoczyło, bo właściciel nie poinformował nas o tym. W związku z tym tam doszło do zakorkowania tego terenu kompletnie. Ja również zostałem zablokowany przez ciężarówki, które wjeżdżają. Musiałem czekać, aż się zwolni to miejsce. I w związku z tym no, musieliśmy to jakoś zorganizować i w tej chwili wpuszczamy do parkowania bardzo ograniczoną liczbę kupujących. Ta liczba to około 50-55 miejsc do parkowania. Wpuszczamy, jeżeli są wolne miejsca. No i z preferencją dla osób starszych, ewentualnie niepełnosprawnych. No a pozostali muszą parkować na terenie Leroy Merlin, który nie ogranicza parkowania. Staramy się pozyskać czy porozumieć z właścicielami prywatnych działek, żeby tam w pobliżu, żeby ewentualnie tam dopuścili czy zgodzili się na parkowanie, no ale na razie nie mamy w tym zakresie sukcesu. Prywatni właściciele nie są zainteresowani wpuszczeniem na swój teren pojazdów parkujących.
7: No właśnie z tego, co mogłam usłyszeć od osób, które tam przebywały, największym problemem było to, że ta sytuacja wydarzyła się tak nagle.
0: No trudno jest o rezultat konkretny, bo teren nie jest z gumy. Powierzchnia jest bardzo, znaczy ograniczona granicami działek, które są w naszym administrowaniu. I my na tym terenie, no musimy sobie teraz radzić. No ludzie się po prostu przyzwyczaili do tego, że każdy się ustawia tam, gdzie chce, zwłaszcza na prywatnych działkach, bo na tej działce, gdzie jest, czy na tych działkach, na których jest targowisko, to zawsze regulowaliśmy ruch i sposób ustawiania się, no ale teraz te możliwości są mniejsze, bo po prostu zmniejszyła się powierzchnia i na to nie ma rozwiązania. Rozwiązaniem jest ewentualne pozyskanie terenu, no ale ten teren wkoło to jest teren już mający właścicieli, no i ci właściciele muszą się zgodzić na udostępnienie terenu, a wcale no, muszą to źle powiedziane, muszą jakby dać przyzwolenie na parkowanie na ich terenie. Jeżeli tego nie zrobią, to nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jesteśmy w stanie rozciągnąć granic działek. No niestety, taka jest rzeczywistość. Klienci, którzy wjeżdżali, przyzwyczaili się, że praktycznie z samochodem czy z bagażnikiem podjeżdżają pod stoisko, bo tak było wcześniej, czy prawie pod stoisko. No niestety teraz będą musieli zrobić te 100-150 metrów pieszo z terenu Leroy i przejść po zakupy na teren targowiska miejskiego. Nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Poza tym, że będziemy w dalszym ciągu jakoś próbowali się porozumieć. No i to jest problem, który no, jest w sezonie, kiedy akurat to się zdarzyło teraz, w szczycie sezonu, kiedy jest najwięcej sprzedających, chętnych do sprzedaży na targowiskowej, na targowisku. I tych nie chcemy ograniczać. Tylko po to, żeby umożliwić parkowanie ludziom, którzy no, robią problem z przejściem z terenu Leroy, to jest około 150 metrów na teren targowiska, 100-150 metrów. Nic tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Po prostu teren jest ograniczony i w związku z tym musimy sobie radzić tak, jak jesteśmy. Zrobiliśmy i tak, co jest w naszej mocy. Mianowicie wyznaczyliśmy dodatkowych pracowników do kierowania ruchem. Nawet przeszkoliliśmy pracownika do kierowania ruchem. No i niestety to kierowanie polega na tym, że nie wpuszczamy dowolnej liczby samochodów do parkowania dla bezpieczeństwa wszystkich, po to, żeby nie doszło do jakiejś katastrofy, wypadku i tak dalej. I ja myślę, że jakby nas też ta sytuacja zaskoczyła, bo było to nagle. Nikt nas nie poinformował o tym, że działka zostanie ogrodzona. Po prostu właściciel zamówił, czy zakontraktował ogrodzenie działki. I to zrobił. I to mu wolno zrobić. I nie byliśmy w stanie tutaj tego przewidzieć. Stąd część i sprzedających, i bardziej kupujących ma troszeczkę trudniej.
4: Przedstawiciele nieruchomości puławskich nadal prowadzą rozmowy z właścicielami okolicznych działek. O kolejnych podjętych krokach będziemy jeszcze informować. Słuchajcie podsumowania dnia w Radiu Impuls, by być na bieżąco ze sprawami naszego regionu. Do usłyszenia.
9: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region. Targowisko przy ulicy Składowej w Puławach nie zostanie zamknięte. Takie zapewnienie przekazała Spółka Nieruchomości Puławskie, odnosząc się do pojawiających się w ostatnim czasie pogłosek na temat przyszłości obiektu. Jak podkreślono w komunikacie, nie są prowadzone żadne działania związane z likwidacją targowiska, a handel odbywa się tam bez zmian. Spółka zaznacza, że miejsce nadal pełni swoją dotychczasową funkcję i pozostaje dostępne dla kupców oraz klientów. Przedstawiciele nieruchomości puławskich apelują jednocześnie, by nie kierować się niepotwierdzonymi informacjami. Wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania targowiska mają być przekazywane mieszkańcom wyłącznie oficjalnymi kanałami. Tymczasem jedno z charakterystycznych miejsc w Puławach czeka metamorfoza. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich zmieni się teren przy najstarszym liceum w mieście. O szczegółach inwestycji mówi Małgorzata Kmieciak.
3: W Puławach zmieni się okolica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Zabytkowy teren przy Alei Partyzantów przejdzie rewitalizację i zyska nowe funkcje społeczne i kulturalne. Powstanie tam amfiteatr, który ma służyć organizacji wydarzeń i spotkań mieszkańców. Przebudowane zostaną także chodniki, drogi wewnętrzne, pojawią się nowe ławki czy elementy małej architektury. Nie zabraknie również zieleni, zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów, a także utworzenie łąk kwietnych i ogrodów deszczowych. Cały obszar będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa.
2: Choć prace będą prowadzone przy szkole, z efektów projektu skorzystają nie tylko uczniowie. Odnowiona przestrzeń będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Puław i powiatu. Wartość inwestycji przekracza 4,5 miliona złotych. Od inwestycji przechodzimy do spraw społecznych. Zaglądamy do danych Lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których wynika, że stopniowo zmienia się model rodzicielstwa. O tym, jak jest w naszym regionie, mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu.
4: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tatą rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200.
2: ZUS we współpracy z fundacją Share the Care prowadzi kampanię Równi w domu, równi w pracy. Mężczyźni, którzy zaangażowali się w te kampanie, nie mają wątpliwości, że urlop rodzicielski wpłynął na ich rodziny bardzo pozytywnie, mówi Michał Wiśniewski.
5: Partnerski podział urlopu między rodziców myślę, że daje przewagę ojcom, by być od początku z tym dzieckiem. Też skorzystałem z tego benefitu i mogłem być na początku z tym dzieckiem, które najpierw leży, potem podnosi głowę, mija dosłownie chwila i chodzi i rzuca rzeczami i to jest fajne, żeby w tym uczestniczyć, bo widzimy, jak ten człowiek się zmienia, a on na początku się zmienia strasznie szybko. Moja żona chciała wrócić na rynek pracy. Ja skorzystałem jeszcze z paru tygodni urlopu, który dała mi firma i byłem tym, który adaptował dziecko w żłobku. Jestem z tego mega dumny. To jest też wspomnienie, które ze mną zostanie.
2: Mateusz Piórko podkreśla, że postawa pracodawcy ma również duże znaczenie.
6: Chciałem po prostu realnie pomóc mamie w tych pierwszych, najbardziej wymagających tygodniach, a nie tylko robić za tatę od trudnych spraw, który pyta, czy coś podać z bezpiecznej odległości. Jest to pełna etatowa robota, często nawet bez przerw na kawę i z szefem, który komunikuje swoje potrzeby w dość kreatywny sposób. Zdecydowanie zyskałem do tego jeszcze większy szacunek. Z perspektywy czasu widzę też, jak ważne jest systemowe wsparcie tych decyzji. Postawa pracodawcy i kultura organizacyjna odgrywają ogromną rolę w tym, czy ojcowie realnie korzystają z urlopów rodzicielskich. Dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali z urlopu rodzicielskiego albo wciąż się wahają, życzę odwagi, żeby się jednak zdecydować. To doświadczenie, które zostaje z nami na zawsze. Warto być tam od pierwszych chwil.
2: Dla przyszłych i obecnych rodziców ZUS przygotował specjalny poradnik, dzięki któremu jest im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Znajdziecie go na stronie zus.pl. Skoro mowa o rodzinach, mamy też propozycje dla dzieci i ich opiekunów. Tego lata Lublin ponownie zaprosi najmłodszych i starszych mieszkańców do wspólnego odkrywania świata pracy w ramach wakacyjnego projektu Lublin Zawodowcy. Pod hasłem Zobacz, dotknij, poznaj przygotowano 20 spotkań edukacyjnych, w których udział weźmie 500 uczestników. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat wraz z rodzicami lub dziadkami będą mogły odwiedzić lubelskie firmy i instytucje oraz zajrzeć za kulisy różnych zawodów. W programie są między innymi wizyty u strażaków, policjantów, dziennikarzy czy weterynarzy. Pierwsze spotkanie już w nadchodzący poniedziałek, a udział w projekcie jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja, szczegóły na stronie lubelskiego ratusza. Z kolei w gminie Kłoczew już dziś myślą o tym, jak będzie wyglądała edukacja w najbliższych latach. Pomóc mają w tym nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji, które powstaną w dwóch szkołach. Samorząd podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację projektu wspierającego rozwój edukacji cyfrowej. Dzięki temu uczniowie zyskają dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystywanych podczas nauki. Nowe pracownie zostaną utworzone w szkołach podstawowych w Kłoczewie i Goździe. Inwestycja ma wspierać rozwój kompetencji cyfrowych oraz ułatwić naukę informatyki i przedmiotów ścisłych. Z edukacji przechodzimy do turystyki i promocji Lubelszczyzny. Jaki jest najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego? Co roku to pytanie jest stawiane na nowo, a tegoroczne odpowiedzi mogą już proponować twórcy lokalnych atrakcji turystycznych, wydarzeń, szlaków czy wyjątkowych miejsc, które mogą stać się wizytówką regionu. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór do 23. edycji regionalnego etapu rywalizacji o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgłoszenia można przesyłać do 5 września. Na laureatów czekają także nagrody promocyjne i wyróżnienia oraz szansa na udział w ogólnopolskim finale konkursu. Tymczasem Muzeum Zamojskich w Kozłówce chce stać się jeszcze bardziej dostępne dla zwiedzających. Placówka rozpoczyna realizację projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, który ma ułatwić zwiedzanie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzinom z dziećmi oraz osobom wrażliwym sensorycznie. W pałacu pojawią się m.in. systemy informacji wizualnej i dźwiękowej, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących oraz specjalna strefa wyciszenia i komfortu. Przygotowane zostaną także materiały w prostym języku, nagrania z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy oraz mapa sensoryczna obiektu. Projekt jest w całości finansowany ze środków europejskich i ma wartość blisko 300 tysięcy złotych. Na koniec zaglądamy do Końskowoli. W niedzielę swoje drzwi szeroko otworzy Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jak przebiegnie część oficjalna, mówi dyrektor ośrodka Antoni Skrabucha.
7: Godzina 13 to takie oficjalne otwarcie mszy świętopolowo tutaj na placu wystawowym. Dzień otwartych drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i później część oficjalna. W części oficjalnej wręczenie odznaczeń dla doradców, dla rolników, zasłużonych dla rolnictwa. A później w różnych konkursach ekologicznych, doradca roku i inne, które tam wyróżniamy. Będzie też wyróżnienie wspólnie z KRUS-em Bezpieczne Gospodarstwo. To, co taka komisja jeździ i wojewódzka i ocenia, będzie rozstrzygnięcie.
2: Jakie jeszcze atrakcje będą czekały na gości?
7: Na placu wystawowym mamy komplet wystawców w tym roku. No to tam jest taka branża, wiadomo, i gastronomia, i rękodzieło, i inni, ale w tym roku będziemy mieli również zwierzątka, te małe szczególnie, bo to wystawę zwierząt mamy w Sitnie 4-5 lipca, natomiast tutaj będą alpaki, będą kozy, owce, króliki, także myślę, że dzieci i inni będą zadowoleni. Prosiliśmy też pana tresura psów będzie, może to będzie coś atrakcyjnego. Bezpiecznie będzie, będą konie, też nie dodałem, także tych zwierzątek będzie.
2: Gdzie trzeba się wybrać, żeby wziąć udział w zapowiadanych wydarzeniach?
7: Część oficjalna i ta główna to jest tradycyjnie boisko sportowe. Tutaj będą instytucje związane z rolnictwem, będą KGHM.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Na początek ostrzegamy przed bardzo wysokimi temperaturami, które w najbliższych dniach dadzą się we znaki mieszkańcom całego regionu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla wszystkich powiatów, a prognozy wskazują, że w niedzielę zagrożenie może wzrosnąć do najwyższego trzeciego stopnia. Synoptycy zapowiadają, że fala upałów utrzyma się również na początku przyszłego tygodnia. Kierowcy korzystający z trasy między Chodlem a Urzędowem już wkrótce pojadą po zmodernizowanej drodze. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 833 zbliża się do końca. Weronika Szydłowska.
2: Remont trasy, która łączy nasz region z powiatem kraśnickim, zakłada przebudowę 10 km istniejącej drogi oraz nowy odcinek liczący niemal kilometr. Zmieni się też 15 skrzyżowań, pojawi się 16 zatok autobusowych i dwie zatoki do kontroli ruchu. Jednocześnie powstaną także nowe ścieżki dla rowerzystów. W sumie mają mieć aż 12 kilometrów. Projekt zakłada również stworzenie nowego mostu nad dopływem rzeki Antonówki i budowę nowoczesnego oświetlenia.
1: Inwestycja obejmuje nie tylko nową nawierzchnię. W ramach zadania powstaje także infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również budowę przepustów, które ułatwią zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się wzdłuż tego odcinka trasy. Przy drogowych inwestycjach pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Ponad 3,5 miliona złotych rządowego dofinansowania trafi do powiatu opolskiego na przebudowę lokalnych dróg. Dzięki pozyskanym środkom przebudowane zostaną 3 odcinki drogi powiatowej na trasie Wilków, Majdany, Zakrzów, Janiszów. Łącznie modernizacja obejmie ponad 4,5 kilometra jezdni. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, a także zwiększyć komfort codziennych podróży mieszkańców. A skoro jesteśmy już przy podróżowaniu, sprawdźmy, dokąd tego lata najchętniej wybierają się mieszkańcy naszego regionu. Przed nami wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów i podróży. Wielu mieszkańców naszego regionu ma już sprecyzowane plany, inni dopiero zastanawiają się, gdzie spędzić letni wypoczynek. O to, jakie kierunki najczęściej wybierają puławianie, pytała Dorotę Pietras, właścicielkę jednego z puławskich biur podróży. Nasza reporterka Weronika Szydłowska.
3: Sytuacja, która miała miejsce w marcu, gdzie te kierunki zaczęły się zamykać, część osób się wystraszyło, tych Egiptów, Turcji, chociaż nie wiemy dlaczego, no niestety przenieśli się klienci nam na Europę, kierunki europejskie, co zarzutowało podwyżką cen. Cała Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no duża, duża różnica w cenach między tamtym rokiem a teraz, tak. No ale tutaj Turcja, no, turecki kierunek jest od lat numerem jeden i on tak zostanie, bo to jest Turcja, ona ma wszystko.
1: Jakie jeszcze kierunki są popularne?
3: Doszły kierunki greckie mocno, całe wszystkie wyspy greckie, Hiszpania, Włochami jest też bardzo duże zainteresowanie, no i ku mojemu zdziwieniu nasze społeczeństwo tutaj z Puław zaczyna się interesować też kierunkami bardzo dalekimi. Bardzo fajnie, jest duże zainteresowanie Chinami, Japonią, Koreą. To są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem i muszę powiedzieć, że duża część jest to do młodych ludzi. Fajnie, bo będą zwiedzać, nie będą tylko, jak my to mówimy, leżeć i jeść, tak?
1: Czy mieszkańcy naszego regionu częściej jeżdżą, by wypocząć czy pozwiedzać?
3: No jednak zdecydowana większość klientów rezerwacji, których mamy porobionych, no to jadą wypocząć, prawda? Wypocząć, poleżeć, poopalać się. Jasne, zawsze ktoś planuje coś zobaczyć, bo to nie jest tak, że jedziemy na 8 czy tam 10 dni leżeć plackiem. Każdy chce coś zobaczyć, ale to jest taka wycieczka fakultatywna, jednodniowa, jeden raz na ten wyjazd. Także zdecydowanie wakacje, tak jak sama nazwa, są dla wypoczynku.
1: Kiedy najlepiej zaplanować wakacje?
3: No teraz jeszcze do momentu, kiedy się wakacje nie rozpoczną, czyli koniec roku, jeszcze możemy fajne jakieś oferty na last minute złapać i mamy takie oferty w bardzo dobrych pieniążkach i bardzo fajne kierunki. No jednak ta magiczna data, gdzie te wakacje się rozpoczynają, koniec roku 27, no to już jest duży przeskok. No i myślę, że trzeba tutaj liczyć około 4-4,5 tysiące na osobę, żeby pojechać jechać. I tu już nie mówimy o czy Bułgaria, czy Turcja, nie będziemy dzielić. To są przy dobrych hotelach, dobrym standardzie, z dobrym wyżywieniem, to są takie pieniążki.
1: Przy planowaniu wycieczek ważne jest też nasze bezpieczeństwo.
3: Myślę, że warto zastanowić się nad zakupem swoich wczasów, nawet z rocznym wyprzedzeniem, ale też od razu trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczeń, możliwość dokupienia sobie ubezpieczeń, które mamy i są to naprawdę sytuacje, gdzie państwo chronicie swoje pieniądze za wycieczki. Ta polisa od kosztów rezygnacji to jest 4% wartości i cóż to jest te 175 zł w porównaniu z 14 na przykład tysiącami. Więc są tutaj zabezpieczenia, że w razie czego, bo ja sobie zdaję sprawę, że ktoś kupując rok wcześniej nie wie co będzie za rok, bo to się jest życie, to wszystko się może zdarzyć. Ale proszę mi wierzyć, że są możliwości, są ubezpieczenia, gdzie państwo się zabezpieczacie, a wygrywacie później tą ceną.
1: Choć kierunki są różne, cel pozostaje ten sam. Odpocząć, zobaczyć coś nowego i naładować baterie przed kolejnymi miesiącami. Nie wszyscy jednak planują dalekie wyjazdy. Ciekawych propozycji na lato nie zabraknie także bliżej domu. Muzeum Zamojskich zaprasza na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o ostatnich właścicielach Kozłówki i z innej perspektywy spojrzeć na znany zabytek.
4: Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, w Muzeum Zamojskich w Kozłówce rozpocznie się wakacyjny cykl Lato z Jadwigą Inką Zamojską. Pierwszym wydarzeniem będzie herbatka z hrabiną. Wyjątkowe spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Nie będzie to wykład historyczny, lecz osobista opowieść o rodzinie Zamojskich, wojennych losach, emigracji oraz pamięci o domu, który mimo upływu czasu pozostał ważną częścią rodzinnej historii. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30 w Teatralni Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek.
1: Mówiła Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Na niedzielne spotkanie pełne rodzinnych wspomnień zaprasza również sama Jadwiga Inka Zamojska.
5: Dla nas jako rodzina Kozłówka była i jest dalej naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Rodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszamy na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
1: Dodajmy, że cykl wakacyjnych wydarzeń, w których weźmie udział córka ostatnich właścicieli Kozłówki, obejmie także plenery malarskie. Ich uczestnicy będą malować z natury pałacowe krajobrazy pod okiem artystki. O wydarzeniu Zatrzymać Kozłówkę będziemy jeszcze informować. Z historii i rodzinnych wspomnień przenosimy się teraz do sportu i ambitnych planów stolicy regionu. Lublin chce dołączyć do grona europejskich liderów sportu. Miasto oficjalnie rozpoczęło starania o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Sportu na rok 2028. Pierwszym krokiem było złożenie wniosku do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. Samorząd liczy, że udział w programie pomoże jeszcze mocniej promować aktywność fizyczną, przyciągnąć nowe inwestycje oraz stworzyć kolejne możliwości rozwoju dla mieszkańców i lokalnych klubów. Władze miasta podkreślają, że Lublin od lat należy do najważniejszych ośrodków sportowych w kraju. Świadczą o tym zarówno sukcesy zawodników na arenie międzynarodowej, jak i obecność wielu drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Skoro mowa o aktywności fizycznej, warto wspomnieć także o rywalizacji, w której liczy się każdy przejechany kilometr. Do końca czerwca zostało tylko kilka dni i właśnie tyle czasu mają jeszcze rowerzyści, żeby poprawić wynik miasta walczącego o puchar rowerowej stolicy Polski. Taki cel mają m.in. puławianie, a przed nimi jeszcze sporo okazji, by wspólnie kręcić kilometry.
6: 28 czerwca takie oficjalne zakończenie weekendowych rajdów rowerowych, które tu przygotowaliśmy z okazji rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. No i oczywiście codzienne ustawki rowerowe od poniedziałku do piątku o 2 godzinach, o godzinie 18 i o godzinie 20:15. Z placu Chopina startujemy, jak wiemy, już w tym roku jest remont przed halą sportową Mosin, przy Partyzantów, także przynieśliśmy wszystkie starty plac Chopina. Tutaj spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
1: Mówił Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
7: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Po reklamie.
5: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. W tym wydaniu odwiedzamy puławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk sprawdziła, jak wygląda codzienność jego podopiecznych i jakie wyzwania stoją obecnie przed placówką. O sytuacji schroniska opowiada Edyta Sobala.
6: Pani Edyto, jak obecnie wygląda sytuacja? Jak dużo podopiecznych teraz jest w schronisku?
7: W tej chwili pod opieką mamy prawie 50 psów. W schronisku mamy 9 kotów, mamy też kilka kociaków w domach tymczasowych, więc szukamy dla tych naszych podopiecznych nowych domów.
6: Jakie to zwierzaczki? W jakim wieku? No, wiadomo, że przeróżne.
7: Rzeczywiście różnym. Jeśli chodzi o psy, to zdecydowana większość naszych psiaków to są seniorzy, chociaż znajduje się też kilka młodych psiaków, więc jeśli ktoś takiego psa akurat poszukuje, to również go u nas znajdzie. Natomiast zdecydowana większość psów to są staruszki. Jeśli chodzi o koty, w tej chwili u nas do adopcji są koty dorosłe, ale zakres wiekowy jest od roku do tak naprawdę 15 lat, więc tutaj też jest różnie.
6: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
7: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore, najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować i no, te zwierzaki zostają z nami i szukamy dla nich nowych opiekunów.
6: A jak wygląda sytuacja z adopcją? Czy jest więcej chętnych?
7: W tej chwili troszkę nam się te adopcje ruszyły. Mieliśmy taki przestój, że rzeczywiście osób, które chciały adoptować zwierzaki, było mniej. Natomiast no, w tej chwili już coraz więcej osób się interesuje. No, też jest to dosyć, nasze zwierzaki są dosyć, powiedzmy, specyficzne ze względu na zdecydowanie większość psiaków starszych. Zazwyczaj, jeżeli ktoś chce adoptować zwierzaka, to szuka młodego, małego pieska, które też u nas się w cudzysłowie trafiają, natomiast większość naszych podopiecznych, no to są seniorzy, więc to nie są też zwierzaki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem adoptujących.
6: Czy istnieje jakaś taka sezonowość w adopcji? Czy to jest tak rozłożone?
7: Jest to rozłożone. Sezonowość myślę, że tutaj występuje szczególnie w przypadku kotów i kociąt. Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kociąt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe. Więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj, tak powiedzmy w okolicy czerwca, pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
6: A tak mniej więcej, ile zwierzaków znajdują swój dom tam w ciągu miesiąca?
7: Zazwyczaj jest to kilka zwierzaków, jeśli chodzi o psy. W tej chwili tak do 10 psów zwykle. No a koty tutaj to rzeczywiście bardzo różnie. Bywa tak, że jest jedna, dwie adopcje w sezonie, kiedy mamy tylko koty dorosłe, staruszki, lub kilkanaście w momencie, kiedy mamy małe kocięta i rzeczywiście ilość adopcji jest zwiększona.
6: No i tak, czy dobrze rozumiem, że cały czas jest taka potrzeba też w domach tymczasowych?
7: Tak, cały czas jest taka potrzeba. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się domy tymczasowe dla kotów. Natomiast psy również jak najbardziej potrzebują takich domów tymczasowych. Szczególną uwagę zwracamy na koty, szczególną uwagę zwracamy na kocięta, ze względu na to, że pobyt w schronisku jest dla nich zagrożeniem ze strony chorób wirusowych. Duże nagromadzenie zwierząt w jednym miejscu, no niestety skutkuje tym, że te choroby bardziej się rozwijają, są bardziej niebezpieczne dla tych zwierząt, więc w momencie, kiedy trafiają do nas kocięta, to też kładziemy szczególny nacisk na to, żeby jak najszybciej znaleźć dla nich ten dom tymczasowy, żeby mogły w bezpiecznych warunkach oczekiwać na adopcję.
6: Może też w tym miejscu przypomnijmy, co trzeba, żeby zostać domem tymczasowym?
7: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, a oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia mu zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że te domy znajdują się w różnym czasie. Czasami to trwa 2 tygodnie, czasami to trwa kilka miesięcy. Wszystko też zależy od tego, jakie to jest zwierzę, więc tutaj jeśli ktoś chciałby zostać domem tymczasowym, to jak najbardziej zachęcamy i jest to dla nas ogromna pomoc. Natomiast trzeba do tego podejść odpowiedzialnie, bo również bierze się odpowiedzialność za żywe zwierzę. Najbardziej nam zależy na tym, żeby to zwierzę po prostu bezpiecznie mogło zaczekać na swój stały dom i nie musiało wracać do schroniska.
6: Jak jeszcze mieszkańcy mogą pomóc w schronisku?
7: W bardzo różny sposób. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo, ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt. Oleju z łososia, jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni. W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują. Więc taka dodatkowa pomoc w postaci przyjścia, posiedzenia w kociarni, pogłaskania kotów, pobawienia się z nimi. Oczywiście jest dla człowieka bardzo przyjemna, a dla nas to też jest ogromna pomoc, więc jeśli ktoś chciałby się w ten sposób zaangażować, to również zachęcamy, zapraszamy.
6: Zdecydowana większość ludzi przychodzi na spacery do psów, tak? A do kotów przychodzą mniej.
7: Tak, zdecydowana większość osób przychodzi do psów. Rzeczywiście mamy całkiem sporo osób, które nie są wolontariuszami, ale chcą się zaangażować i przychodzą na spacery z psami. No tutaj koty cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością. Zazwyczaj po spacerach sporo osób też na chwilę zachodzi do kotów, ale osób, które skupiają się na kotach i przychodzą konkretnie po to, żeby posiedzieć z kociakami, spędzić z nimi czas, jest bardzo mało, więc jeśli ktoś chciałby tą lukę wypełnić, to jak najbardziej zapraszamy.
6: Chyba też istnieje taka stereotypa, że koty nie bardzo tego potrzebują, ale to nie tak jest. Tak?
7: No zdecydowanie. Zarówno koty, które są otwarte, odważne, potrzebują tego kontaktu, są bardzo potrzebujące, bo one po prostu domagają się tego głaskania, domagają się tej czułości, której w ograniczonym czasie nie jesteśmy w stanie zapewnić tyle, ile potrzebują, jak i koty, które jeszcze obawiają się człowieka, koty, które wychowały się na wolności, nie znają tego kontaktu z człowiekiem, bardzo tego potrzebują, ze względu na to, że one potrzebują więcej czasu, żeby się przekonać, więcej czasu, żeby poczuć się bezpiecznie, więc potrzebujemy osób, które rzeczywiście spędzą w tej kociarni pół godziny, co najmniej godzinę, dadzą temu kotu czas, żeby się otworzyć, zachęcą go do zabawy i to tak naprawdę najwięcej daje w oswajaniu takich kotów i znacznie zwiększa ich szanse na adopcję, więc jest to naprawdę ogromna pomoc, chociaż wielu ludziom się wydaje, że po prostu przyjście, siedzenie w kociarni to tak naprawdę nie jest pomoc, bo tylko siedzę, to jest ogromna pomoc, bo pozwala tym kotom otworzyć się na człowieka i daje im ogromną szansę na to, żeby znaleźć dla nich nowy dom.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
6: Jest 28 czerwca, to niedziela i mamy godzinę 8. Sprawdzamy wiadomości.
7: Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o rozpoczęciu ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Według Teheranu to odwet za ostatnie amerykańskie uderzenie na cele w Iranie. Irańskie władze twierdzą, że zniszczono

0: 8 obiektów infrastruktury wojskowej i zapowiadają bezwzględną odpowiedź na kolejne działania USA. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, może resztę życia spędzić w więzieniu. Grozi mu co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach Anna Kropaczak.
1: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchennym nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, którego obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
2: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
1: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
0: Podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym. To zdaniem wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej najważniejsze polskie wydarzenie w ostatnim czasie związane z obronnością. Wymienia też zakupy u innych partnerów.
3: To jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. I to jest gigantyczny sukces. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu.
4: Magdalena Krawczak, dzień dobry. Rok szkolny już za nami, więc dziś w audycji Co w regionie stawiamy na wakacyjne tematy i praktyczne porady, które mogą przydać się latem. Zaciekawieni? To zostańcie z nami.
5: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Lato to czas, kiedy chętniej wychodzimy z domu, planujemy wyjazdy i korzystamy z dobrej pogody. Ale dla naszych zwierzaków te same dni mogą być po prostu męczące. Gorące chodniki, zamknięte mieszkania, brak cienia – to wszystko robi im większą różnicę, niż nam się czasem wydaje. Dlatego dziś w naszej audycji przyglądamy się temu, jak przejść przez lato tak, żeby nasi czworonożni domownicy też byli bezpieczni. Posłuchajcie rozmowy naszej reporterki Weroniki Szydłowskiej z Przemysławem Reichertem, lekarzem weterynarii z Puław.
3: Lato i rozpoczynająca się tak naprawdę ta ciepła pora roku powoduje, że nie tylko ludzie będą mieli problemy z tym właśnie ciepłem, gorącem, na które musimy uważać, ale będą też te problemy miały nasze zwierzaki. Jakim zagrożeniem dla właśnie naszych pupili są te ciepłe dni i to gorące słońce?
4: Wiele zwierząt, zwłaszcza rasy krótkoczaszkowe, czyli brachycefaliczne, mogą mieć problemy z prawidłową termoregulacją podczas gorących dni. I na to zwracamy uwagę właścicielom naszych pupili, żeby zwierzęta właśnie, które mogą mieć problem z tą termoregulacją, były właściwie zaopatrzone w te gorące dni. Najczęściej w mojej praktyce spotykam się właśnie z przypadkami przegrzania, czyli udaru cieplnego, udaru słonecznego, jak zwał, tak zwał, u ras takich jak buldog francuski, mops, pekińczyk. Obdarzone takim nieszczęśliwym defektem bycia krótkoczaszkowymi, co powoduje defekt w górnych drogach oddechowych. Tam dochodzi do zwietrzenia śluzówki kieszonek podniebiennych, do zawężenia nozdrzy. Także ten wlot powietrza jest utrudniony, tak samo oddech jest utrudniony i właśnie w gorące dni objawy u takich pacjentów się nasilają. Zwykle objawia się to najpierw przyspieszonym oddechem. W skrajnych przypadkach dochodzi do sinicy języka. Jeżeli taka sinica języka nastąpi, no to już jest taki moment, gdzie naprawdę trzeba uderzyć do lekarza weterynarii po pomoc, bo może się to skończyć tragicznie. I tak jak mówię, wszystkie te przypadki, co tutaj notujemy, to dotyczą tych psów krótkoczaszkowych zazwyczaj. Jeżeli są to takie nieznaczne objawy, czyli dajmy na to przyspieszony oddech, prawda, takie intensywniejsze ziejanie niż zawsze, można próbować samemu poradzić sobie w takiej sytuacji, czyli chłodzić zwierzę ręcznikami zwilżonymi wodą, wymieniać te ręczniki, prawda, odświeżać tą wodę, żeby były zimne. Oczywiście zwierzę powinno być w chłodnym pomieszczeniu z jakimś przewiewem powietrza i wtedy można sobie samemu poradzić. Natomiast zawsze, gdy to osiąga jakieś takie apogeum niebezpieczne, no to już konieczne jest leczenie nawet w warunkach szpitalnych, prawda, my tu podajemy konkretne leki, mamy do dyspozycji tlenoterapię i tymi sposobami chłodzimy takie zwierzęta.
3: A czy wiek zwierzęcia ma też wpływ na to przegrzanie? Czy na przykład zwierzaki, które możemy łatwo określić staruszkami, szybciej mogą na to jakby zachorować?
4: Tak, zdecydowanie. To jest jeden z czynników ryzyka. Tak samo jak i to, co mówiłem wcześniej, ta predyspozycja rasowa. Natomiast też trzeba wspomnieć o pacjentach, którzy chorują na choroby przewlekłe. I tutaj ze szczególnym uwzględnieniem niedomykalności zastawki dwudzielnej, tudzież jakiejś kardiomiopatie innego rodzaju, czyli pacjenci kardiologiczni, czyli ci, co mają stwierdzone schorzenie kardiologiczne, przyjmują na stałe leki, no to powinniśmy szczególnie uważać na takich pacjentów, żeby nie doprowadzić ich do przegrzania. Taka moja wskazówka. Zawsze jak są takie ciepłe dni, wyjątkowo gorące, to powinniśmy unikać dużego wysiłku u psów starszych z obciążeniami kardiologicznymi, ale w ogóle wszystkich starszych zwierząt. No i cały czas tutaj będę nadmieniał o te rasy krótkoczaszkowe, bo one są bardzo szczególnie narażone na przegrzanie.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
1: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Koty często sprawiają wrażenie zwierząt, które doskonale wiedzą, jak przetrwać upały. Potrafią znaleźć sobie chłodniejsze miejsce, więcej odpoczywają i jakby trochę znikają w najgorętsze części dnia. Ale nawet jeśli wyglądają na całkowicie spokojne, wysokie temperatury też mają na nie wpływ. Dlatego latem kociarze powinni zachować czujność. O tym rozmawiamy z lekarzem weterynarii Przemysławem Reichertem.
3: A co z kotami? Koty tak samo?
4: Kotów niespecjalnie obserwujemy tego rodzaju schorzenia, biorąc pod uwagę to, że i psy, i koty nie mają gruczołów potowych, tak jak my ludzie na całym ciele, ponieważ są okryte okrywą włosową, sierścią. Mają gruczoły potowe zlokalizowane tylko na opuszkach. I właśnie u kotów często, jak przyjmujemy kota, który się stresuje, widzimy później ślady łapek takie na stole, w gabinecie. Także stąd widać, że koty, jak i psy mają właśnie gruczoły potowe zlokalizowane na opuszkach. Natomiast samych objawów przegrzania u kotów raczej nie obserwujemy, bo koty są zwierzętami, które sobie same zawsze radzą, są samotnikami, pójdą sobie z jednego miejsca na drugie. Jeżeli jest im za gorąco w jednym, to zmienią tą lokalizację, więc raczej nie obserwowałem u kotów objawów udarów cieplnych.
3: Jeśli chodzi o te opuszki, to stąd mówimy, żeby uważać na przykład na gorący asfalt albo na rozgrzany chodnik, jak wychodzimy ze zwierzakami gdzieś na spacery? W sensie to też ma na to wpływ?
4: O tak, zdecydowanie. To są bardzo wrażliwe części ciała i przy takich upałach ponad 30-stopniowych to bardzo nie zalecamy, aby chodzić po asfalcie ze zwierzętami, bo jak najbardziej mogą zdarzyć się oparzenia opuszek.
3: To przybliżmy jeszcze raz naszym słuchaczom, jak powinniśmy zareagować, kiedy widzimy, że nasz zwierzak źle się czuje, to gorące powietrze mu nie służy. Jak zareagować wtedy?
4: Przede wszystkim zabrać je do miejsca chłodnego, ze słońca, prawda, do cienia, z miejsca, w którym stoi powietrze, do miejsca, gdzie ten ruch powietrza będzie, czyli można na przykład włączyć jakiś wiatrak, klimatyzację jak najbardziej. I każdorazowo właśnie, jeżeli te objawy takiego szybszego oddechu, harczenia, dyszenia, powiedzmy, ziajania intensywnego nie przechodzą, no to zalecana jest wizyta u lekarza weterynarii, ponieważ czasami osiągnie to takie apogeum, że domowymi środkami nie można tego zwalczyć. Tutaj też taka informacja, że w związku z tym, że zwierzęta nie mają tych gruczołów potowych, u nich termoregulacja następuje głównie przez ziajanie, zwłaszcza u psów to widzimy, gdzie ten język jest bardzo długi, rozbudowany, gdy on wydostanie się na zewnątrz, spyska, zwisa swobodnie, wtedy zwierzę intensywną tłocznią brzuszną powoduje jego chłodzenie i wtedy następuje termoregulacja, wymiana ciepła.
3: Wielu właścicieli zastanawia się też, w jakich godzinach najlepiej wychodzić z psem. Wielu też decyduje się na to, żeby wyjść z psem wcześniej rano, później późno wieczorem, żeby ta temperatura faktycznie była niższa. Tylko pozostaje pytanie, czy pies jest w stanie wytrzymać aż tyle bez wychodzenia na spacer.
4: No, my jako lekarze weterynarii to zalecamy minimum 3-krotne wychodzenie ze zwierzęciem i no, jeśli są upały, to oczywiście wczesnym rankiem, późnym wieczorem, oczywiście, że jest to wskazane bardziej niż w ciągu dnia, natomiast te środkowe wyjście też powinno nastąpić, bo no, jednak tutaj nie chcemy dopuścić do jakichś uszkodzeń w układzie moczowym i 3 wyjścia powinny być. Natomiast wiadomo, unikajmy tych najgorętszych godzin i raczej sprawdzają się wczesne i wieczorne godziny wyjść.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: To ostatnia niedziela czerwca i właśnie minęła godzina 9. Przechodzimy do wiadomości.
3: Polityczny spór wokół zakończonej w piątek w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja z kolei wytyka brak konkretnych efektów dla polskich firm. Głosy w tej sprawie zebrał dla was Michał Krasoń.
4: Politycy rządzącej koalicji podkreślają, że świat biznesu pokazał, że doskonale radzi sobie bez udziału polityków. Dowodem ma być ponad 200 umów zawartych w Gdańsku.
5: Kilkanaście umów, porozumień, listów intencyjnych zawartych również z polskimi firmami. Oczywiście opozycja i prezydent Nawrocki robili wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi.
4: Mówi Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że tylko jedno porozumienie dotyczyło polskich firm.
6: To jest list intencyjny podpisany przez Tauron, Enea, PGE, czyli polskie spółki energetyczne. Natomiast nie ma tam w ogóle podpisu nikogo ze strony ukraińskiej.
4: Politycy zgodnie podkreślają jednak, że brak prezydenta Ukrainy wpłynął nie tylko na rangę wydarzenia, ale także na jego efekty.
3: Kontrole lodziarni, smażalni i badania jakości wody w kąpieliskach to m.in. zadania pracowników sanepidu, dla których okres wakacyjny jest wyjątkowo pracowity. A teraz służby apelują. W województwie zachodniopomorskim odnotowano więcej zatruć salmonellą.
7: Bakterie nie znają wakacji. W związku z tym przypominamy o higienicznym reżimie sanitarnym, o myciu rąk przed jedzeniem, w czasie przygotowania potraw, po to, żeby zatruć w zakresie salmonelli naszej królowej, która dominuje.

0: W czasie zatruć było jak najmniej, bo już mieliśmy 58 zatruć, o 30 więcej aniżeli w tym samym okresie w 2025 roku.
1: Apelowała zachodniopomorska wojewódzka inspektor sanitarna Małgorzata Domagała-Dobrzycka. Priorytetem jest również nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, jak mówiłem, a w województwie zachodniopomorskim jest ich aż 148. To najwięcej w całej Polsce.
2: Wakacje kojarzą się z relaksem, ale kiedy temperatura rośnie, trzeba zachować czujność i pamiętać nie tylko o sobie. Dzisiaj w audycji Co w regionie sprawdzamy, jak zadbać o bezpieczeństwo naszych zwierząt. Magdalena Krawczak, zapraszam.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.
4: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Letnie spacery to coś, co psy lubią najbardziej. Wycieczki do lasu, brykanie po łące, zabawa nad wodą i trochę biegania bez smyczy. Tylko że razem z tą swobodą pojawiają się też mniej przyjemne sprawy. Większe pragnienie, ryzyko odwodnienia, a do tego kleszcze, które wcale nie robią sobie przerwy na wakacje. Jak dbać latem o psiego przyjaciela, sprawdzamy dziś z Przemysławem Reichertem, puławskim lekarzem weterynarii. Rozmowę prowadzi nasza reporterka Weronika Szydłowska.
3: A czy zwierzęta też mają problem taki z odpowiednim nawadnianiem się? Bo wiemy, że my jako ludzie, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco i to mocno odczuwamy, to nie chce nam się jeść, nie chce nam się pić, a powinniśmy to robić. Czy zwierzęta też tak mają?
4: Zwierzęta raczej kierują się instynktami takimi pierwotnymi, bardziej pierwotnymi niż ludzie i no, w razie większego zapotrzebowania na płyny to nawadniają się bardziej, szczególnie psy. Bardziej obserwujemy to u kotów. Problem z przyjmowaniem wody. Natomiast koty zwykle są zwierzętami typowo domowymi, niewychodzącymi. No wtedy u takich kotów, to już jest rozmowa na inny temat, bo wtedy jest większe ryzyko rozwoju chorób nerek, na przykład u kotów, które mniej wody piją. Można kupić jakąś fontannę taką, która zachęci bardziej kota do spożywania wody. Natomiast generalnie jest tak, że zwierzę jednak, gdy jest mu gorąco, to więcej pije tej wody i w ten sposób też się chłodzi. No, no to jest taki wynalazek, prawda, że ta woda jest wprowadzana w ruch i wtedy niektóre koty, bo nie wszystkie, chętniej spożywają taką wodę, gdy ona jest wprowadzona w ruch.
3: W lecie poza tym gorącem musimy też zwracać uwagę na takich niechcianych lokatorów i tutaj jest mowa o kleszczach. Czy bardzo często zdarza się, że właśnie w tym okresie letnim do lekarza weterynarii przychodzą zwierzaki, które już tego owada mają na sobie?
4: Tak, to jest powszechny temat, zarówno jeśli chodzi o kleszcze chodzące swobodnie po sierści zwierzęcia. Na tym etapie jest dobrze wyłapać takiego kleszcza i go usunąć, żeby on się nie wbił, bo gdy się wbije, no to wiadomo, że może narobić więcej szkód, przenosząc groźne choroby, szczególnie dla psów. Główną tutaj chorobą, która sprawia najwięcej problemów właścicielom, jest babesioza. To jest to taka choroba odkleszczowa, bardzo intensywnie objawiająca się. Zazwyczaj dochodzi do nagłego posmutnienia, utraty apetytu. Dosyć często zwierzę zaczyna wydalać ciemny mocz, taki w kolorze Coca-Coli. No, jest to choroba, która się rozwija w kilka dni dosłownie. Zazwyczaj w ciągu jednej doby od wbicia się kleszcza. Objawy są, tak jak powiedziałem, bardzo spektakularne i wtedy jak najszybciej powinno się zgłosić do lekarza weterynarii, ponieważ bardzo liczy się czas. Im szybciej ta choroba zostanie wykryta, tym leczenie będzie krótsze i bardziej efektywne.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Upały.
1: To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
15: Po reklamie.
16: Radio Impuls.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Lato nie musi oznaczać rozłąki z pupilem. Coraz częściej wakacje planujemy w taki sposób, żeby zabrać ze sobą także psa albo kota. Brzmi to atrakcyjnie, ale w praktyce wymaga nieco więcej przygotowań niż spakowanie walizki. Dokumenty, szczepienia i przepisy obowiązujące w innych krajach trzeba sprawdzić z wyprzedzeniem, żeby w podróży uniknąć niepotrzebnego stresu. Dlatego dziś z lekarzem weterynarii Przemysławem Reichertem sprawdzamy, jak przygotować zwierzaka do letniego wyjazdu.
3: A czy mamy jakieś sposoby, żeby zabezpieczyć te zwierzaki, żeby nie przyniosły tych chorób?
4: Tak, oczywiście. Mamy szereg środków przeciwkleszczowych. Zwłaszcza najlepszym środkiem w tej chwili na rynku są tabletki zawierające izoksazoliny. Są to środki na tyle skuteczne, że nie obserwujemy jeszcze praktycznie żadnej oporności na te środki tutaj w naszej szerokości geograficznej. I zachęcamy do regularnego ich stosowania. W tej chwili jest zalecenie, żeby stosować środki przeciwkleszczowe u psów cały rok, bo przy takich zmiennych temperaturach, wartościach temperatur, gdzie ona oscyluje nawet wokół zera stopni Celsjusza, to te kleszcze nadal występują, także cały rok powinno się zabezpieczać przeciwkleszczowo psy. Jeśli chodzi o koty, też zaleca się ich zabezpieczanie przeciwkleszczom, natomiast te choroby takie spektakularne nie występują u kotów i one z zasady bardzo rzadko chorują po kleszczach. Natomiast u psów jest to naprawdę realny problem.
3: Wiemy już o przegrzaniu, wiemy już o kleszczach. Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, o których my jako właściciele zwierząt powinniśmy pamiętać w tym okresie letnim?
4: Chciałbym zwrócić uwagę na podróżowanie ze zwierzętami, ponieważ tutaj o dwóch aspektach chciałbym nadmienić. Jeśli chodzi o podróże ze zwierzętami, to bardzo często zwierzęta, zwłaszcza psy, mają chorobę lokomocyjną i wymiotują w trakcie podróży, tak jak na przykład dzieci. My dysponujemy szeregiem środków w gabinetach weterynaryjnych, żeby ustrzec właścicieli przed takimi niespodziewanymi wymiotami podczas podróży. Także warto zawsze się udać przed podróżą. Można zakupić tabletkę, która zapobiegnie wymiotom, czy też syrop na przykład. I druga kwestia, jeśli chodzi o podróżowanie, to takie pobudzenie, nadmierna pobudliwość podczas podróży. Też są specjalne środki uspokajające, dzięki którym my możemy wyciszyć zwierzę na czas podróży, że ono przez całą tą podróż będzie spokojnie spało i czekało, aż dotrze do celu. I chciałbym jeszcze zaznaczyć, że gdy zbliża się okres wakacyjny, bardzo często podróżujemy również za granicę ze zwierzętami i proszę pamiętać, że aby móc swobodnie podróżować z psem, kotem czy fretką na terenie Unii Europejskiej, zwierzę musi być zaopatrzone w paszport weterynaryjny. On u niektórych lekarzy weterynarii może być wyrobiony. Zaznaczam, że trzeba o tym pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ zawsze jest pewna karencja po wyrobieniu paszportu i takie zwierzę nie od razu może podróżować po Unii Europejskiej. Także taka uwaga, żeby zawsze wcześniej się o to zatroszczyć i ten paszport wyrobić.
3: Czyli wiemy, że przed podróżowaniem musimy wcześniej przyjść do weterynarza i zaopatrzyć się w niektóre rzeczy. Co do takiego paszportu powinniśmy przygotować? Czy to wszystko możemy wyrobić tutaj w gabinecie i sprawdzić, czy trzeba coś przyszykować wcześniej?
4: To się dzieje zazwyczaj podczas jednej wizyty, dosłownie. Tam podczas tej wizyty musi być zwierzę zaczipowane, zaszczepione przeciwko wściekliźnie i właśnie wystawiony musi być paszport, ten europejski. To się dzieje podczas jednej wizyty, jednorazowo. Tylko mówię, zaznaczam, żeby zawsze wcześniej o tym pomyśleć przed podróżą. Minimum 3 tygodnie przed planowaną podróżą powinno się to wyrobić.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
10: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. W salonach Empik przekona Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
1: Po reklamie.
6: Jest niedziela, 28 czerwca, na zegarze godzina 10, pora na wiadomości.
7: Pożar wybuchł w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień pojawił się przed godziną 5 rano w budynku o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Ranił członków najbliższej rodziny, a potem uciekł do lasu. Po obławie policja zatrzymała wczoraj w powiecie wadowickim 20-letniego mężczyznę, który w czasie domowej awantury zaatakował dwie osoby. Szczegóły tego zdarzenia zna Maciej Sołtys. Macieju, kogo zranił ten młody człowiek?
8: Poszkodowani to 48-latek i 43-letnia kobieta. Mężczyzna z ciężką raną kłutą pleców został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Do szpitala trafiła również jego żona. 43-letnia kobieta doznała urazu głowy. Do zdarzenia doszło rano podczas awantury domowej. Po ataku sprawca uciekł do pobliskiego lasu. Obława zakończyła się jego zatrzymaniem. Mężczyznę najpierw zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, a następnie ujęli go funkcjonariusze działający na ziemi. W akcji poszukiwawczej wykorzystywano także psy tropiące oraz drony. Okoliczności i motywy ataku wyjaśniają teraz policja i prokuratura.
7: Szpital imienia Madurowicza w Łodzi przyjmie ciężarne pabianiczanki. To ważna informacja dla kobiet, które od 1 lipca będą szukały miejsca do porodu, bo w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie zamknięta porodówka. Podpisany został list intencyjny z Pabianickim Szpitalem. Nawet 42 stopnie mają dziś pokazać termometry w lubuskich Słubicach. Według zapowiedzi synoptyków to tam może paść rekord Polski w pomiarach temperatury. Pytanie

0: przez Benjamina Kubiaka-Piłata mieszkańcy pogranicza mówią zgodnie. Jesteśmy najgorętszym rejonem Polski.
1: Właśnie Słubice były gdzieś tam w czołówce. Jak były takie upały, to właśnie Słubice były na pierwszym miejscu. Także podejrzewam, że dzisiaj mogą też być.
2: Państwo specjalnie też dzisiaj w cieniu.
3: Oczywiście, że tylko w cieniu. Przy tej temperaturze to najlepszy cień. Kapelusz na główkę, ewentualnie jakiś zraszacz z wodą.
2: Spodziewa się pan rekordu?
3: Może ten rekord być. Takie prognozy są, że ponad 40 stopni może być.
4: Jest Radio Impuls i audycja Co w regionie. W tej godzinie nadal temat wakacyjnych przygotowań, bo choć wielu z nas planuje urlop z psem albo kotem, nie zawsze jest to możliwe. Co wtedy? Sprawdzimy za chwilę. Magdalena Krawczak, zapraszam.
5: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W poprzedniej części programu mówiliśmy o tym, jak zadbać o zwierzęta podczas wakacji, ale nie każdy wyjazd da się zaplanować tak, żeby pies albo kot pojechał razem z nami. Wtedy zaczynamy szukać rozwiązania, które będzie dobre zarówno dla nas, jak też dla naszego pupila. A co jeśli nie mamy zaufanej osoby, która zaopiekuje się pieskiem? O tym mówi Barbara Skorupa, właścicielka psiego hoteliku.
3: W sezonie wakacyjnym każdy z nas już zaczyna planować sobie jakieś wycieczki, wyjazdy, urlopy. No i przychodzi moment, kiedy musimy się zastanowić, co zrobić ze swoim czworonogiem, który spędza z nami 24 godziny na 7. I przychodzi taki moment, że wybieramy miejsca, do których pieski nie mogą z nami pojechać. I co wtedy możemy zrobić?
4: Wtedy właśnie można zostawić swojego pieska w takim hoteliku, tak jak u mnie, z tym, że ważną rzeczą jest to, żeby nie zostawić tego na ostatnią chwilę. Pomijając fakt, że po prostu obłożenie hoteliku w sezonie wakacyjnym jest dosyć duże, to trzeba pomyśleć o swoim pupilu, żeby go troszeczkę przyzwyczaić w ogóle, żeby go przygotować na taką sytuację, że on zostanie w obcym dla siebie miejscu, no i bez nas, tak? Właśnie opiekunów, z którymi jest cały czas. Więc dobrze jest wtedy nawet na kilka miesięcy wcześniej umówić się ze mną na taką wizytę zapoznawczą, przyjechać do hoteliku ze swoim pieskiem, przy okazji sobie zobaczyć warunki, w jakich on będzie mieszkał. On się też może zapoznać tutaj z terenem, wszystko sobie obwąchać, pobiegać. Można nawet kilkukrotnie na taką wizytę przyjechać, nie ma to żadnego problemu. Z tym, że też dobrze jest to zrobić przed sezonem wakacyjnym, kiedy tych piesków w hoteliku jest mniej. To będzie też dobre dla naszego psa, bo w tym hoteliku będzie spokojniej wtedy, tak? Wiadomo. No i wtedy też dobrze jest zabrać jakieś jego ulubione smaczki na przykład i tutaj go nimi poczęstować, czy jak będzie już wyjeżdżał do domku, poczęstować tymi smaczkami, tak żeby on sobie całą wizytę dobrze skojarzył, dobrze zapamiętał. I na pewno już to przyjęcie później do hoteliku na ten jego pobyt będzie dla niego łatwiejsze. On będzie znał już miejsce, będzie go dobrze kojarzył, bo właśnie pamiętajmy, że to jednak niezależnie jakie to będą warunki, chociaż to by był hotelik pięciogwiazdkowy, to dla naszego pupila taka rozłąka pierwszy raz będzie dużym stresem.
3: A czy my jako właściciele zwierzaka musimy coś przygotować wcześniej, jakieś dokumenty, trochę, żeby dowiedzieć o jego stanie zdrowia, o tym, co lubi, jakie ma w ogóle zapotrzebowania?
4: Tak, jak najbardziej. Piesek, który przyjeżdża do hoteliku, przede wszystkim musi mieć aktualne szczepienia i to jest to coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie i także aktualne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym. Takie u dorosłych psów wykonujemy co 3 lata, więc to już nie jest co roku. Być zabezpieczony przeciwko kleszczom i tutaj już zostawiam dowolność właścicielom, jaki to będzie sposób, ale zabezpieczenie musi być aktualne. Oczywiście najlepiej, gdyby był też odrobaczony, z tym, że nie wymagam, żeby to było przed samym przyjęciem do hoteliku, tylko żeby po prostu regularnie każdy to robił i piesek był w takim cyklu odrobaczenia, bo oczywiście no, nie chcemy, tak, żeby nasz piesek przyjechał do hoteliku i tutaj wyjechał z jakąś niespodzianką, także myśląc o swoim piesku i o tych innych pieskach, tak go przygotowujemy na ten wyjazd. Przywozimy z nim jego książeczkę zdrowia i ta książeczka właśnie tam, gdzie są wbijane te szczepienia, zostaje z nim na czas pobytu i odbieramy ją później razem z pieskiem. Oczywiście warto, jeżeli on będzie zostawał na dłuższy czas, warto gdzieś tam wybrać się wcześniej do weterynarza i taki ogólny stan zdrowia sprawdzić. Jeżeli jest piesek, który ma jakieś choroby przewlekłe i przyjmuje leki, nie wyklucza go to w żaden sposób tutaj z pobytu w hoteliku. Ja po prostu proszę o taką informację o jego stanie zdrowia i jeżeli trzeba, leki będą mu też w hoteliku podawane. Oczywiście właściciel tutaj dostarcza szczegółową rozpiskę, jak to trzeba robić, tak, z jaką częstotliwością, w jakich godzinach.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
5: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kazimier Mikejszyn,

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
4: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Dla jednych zostawienie psa pod opieką rodziny jest oczywiste, inni szukają profesjonalnej pomocy, a niezależnie od dokonanego wyboru, większość właścicieli ma podobne pytania. Czy zwierzak odnajdzie się w nowym miejscu, jak zniesie rozłąkę i czy będzie miał zapewnioną odpowiednią opiekę? Dlatego dziś zaglądamy do świata psich hotelików i sprawdzamy, jak wygląda on od środka. Opowiada nam o tym Barbara Skorupa, właścicielka psiego hoteliku.
3: To może od razu powiem, że właśnie razem z pieskiem przywozimy do hoteliku taką kartę informacyjną o nim, gdzie piszemy, jak piesek jest karmiony, w jakich ilościach, w jakich godzinach, jaki ma stosunek do innych zwierząt, głównie do piesków, jaki ma stosunek do innych ludzi, jakie ma właśnie swoje takie przyzwyczajenia, co bardzo lubi, jakie zabawy, ewentualnie jeżeli czegoś nie lubi, czegoś się boi. No często przyjeżdżają pieski, które boją się na przykład burzy, tak? Więc to wszystko wpisujemy w tej karcie. Dobrze jest napisać taki cały jego rytuał dnia, tak? O której on godzinie w domu zazwyczaj wychodzi rano, później w ciągu dnia i o której godzinie wieczorem. Ja się staram ten rytuał w miarę możliwości tutaj w hoteliku zachować. I proszę też, żeby tą kartę wypełniać na spokojnie, właśnie nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, tylko wypełniać ją na spokojnie, wcześniej, wypisać tam wszystkie szczegóły, wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy na temat pieska, bo dla mnie to może być później bardzo, bardzo przydatne, bardzo pomocne, no i ułatwi mi tutaj opiekę nad nim. Może jeszcze powiem o takich ważnych sprawach, bo zaczęłam o tej książeczce i szczepieniach. Natomiast w momencie, kiedy przyjeżdżamy do hoteliku, przywozimy z pieskiem jedzonko, które on je na co dzień w domu. I tutaj wielka moja prośba, żeby właśnie przed przyjazdem nic pieskowi nie zmieniać, jeśli chodzi o karmę. Bo mówię, sam pobyt w obcym miejscu to jest dla niego stres i jeszcze zmiana karmy, no to się równa tylko jakieś problemy, prawda, pokarmowe. Więc koniecznie to, co on je na co dzień w domu. I jeszcze dobrze jest przywieźć z nim jego posłanko, ewentualnie jakiś kocyk. I też proszę zawsze, żeby to nie było wyprane przed przyjazdem, bo właśnie o to chodzi, żeby to przyjechało z tym domowym zapachem. Często też mówię, że jeżeli piesek jest mocno związany z właścicielami, to żeby przywieźli jakąś część swojej garderoby. Koszulkę, kapcie czasami przywożą. Też oczywiście niepoprane, ze swoim zapachem i to gdzieś kładziemy pieskowi na posłaniu i on ma zawsze ten zapach właściciela ze sobą. Można też przywieźć jego zabawki, jeśli ma jakieś ulubione, jego miski. Czasami pieski mają takie przyzwyczajenia, że jedzą tylko ze swoich misek albo z jakichś konkretnych, więc też można mu jak najbardziej przywieźć. Jeżeli ktoś z jakichś powodów nie chce tych rzeczy przywozić, to proszę tylko o informację. Ja wtedy pieskowi zapewnię i posłanie, i miski, i też zabawki jakieś, jeśli będzie się chciał bawić, to jak najbardziej.
4: To może jeszcze powiemy o tym, jakie to są mniej więcej koszta, jeżeli chcemy takiego pieska w hoteliku zostawić. Nie musimy podawać konkretnych cen, może to być jakiś przedział, ale chciałabym, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, z czym to się liczy, prawda? No bo jeżeli my płacimy za swoje wakacje, no to piesek też musi tutaj jakiś koszt ponieść.
3: Tak, no powiedzmy, bo to jest też dla nich takie wakacje, taki pobyt w hotelu, tak, powiedzmy z 24-godzinną opieką. Więc jak najbardziej. No myślę, że możemy powiedzieć, że to są koszty rzędu do kwoty 100 zł za dobę, tak? Też z tego względu, że, no mówię, przywozimy swoją karmę, tak? Często też przywozimy swoje rzeczy. No i jest to, powiedzmy, taki pokój hotelowy wieloosobowy, o, tak to ujmijmy.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Aj.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce

0: ofertę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 11 w niedzielę 28 czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Impuls.
3: Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem składowiska odpadów w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień pojawił się około godziny 5 rano. Stężenie szkodliwych substancji w powietrzu zostało przekroczone. Z najnowszymi informacjami Igor Skrzypek. Witamy serdecznie, Igorze. Co się zapaliło w Mszczonowie?
4: To odpady poprzemysłowe, a więc potencjalnie niebezpieczne substancje, m.in. rozpuszczalniki. Na miejscu jest grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje odczyty z powietrza. Dym nie zmierza w stronę miasta, ale jak dowiedzieliśmy się kilka minut temu, prowadzone na miejscu pomiary wskazują na przekroczenie poziomu zanieczyszczeń.
5: Dogaszanie tego, co jest w środku, może jeszcze potrwać. Pożar się nie rozprzestrzenia. Grupa ratownictwa chemicznego monitoruje sytuację odnośnie zadymienia.
4: Mówi młodszy brygadier Jarosław Belina z Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.
3: Iran i Stany Zjednoczone kontynuują ataki w Zatoce Perskiej. Teheran i Waszyngton oskarżają się nawzajem o naruszenie coraz bardziej niepewnego tymczasowego porozumienia, podpisanego niecałe 2 tygodnie temu. Miało ono zakończyć ich 4-miesięczną wojnę. Jednak krótko po tym, jak prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą dokończyć zadanie militarne, Iran dziś wczesnym rankiem wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie, kontynuując serię nasilających się ataków. Poza Zatoką Perską Izrael poinformował o ataku na wspieranej przez Iran bojowników Hezbollahu w południowym Libanie. To są najnowsze doniesienia agencji Reutera. Kilkadziesiąt gmin z całej Polski wydało apele o oszczędzanie wody w czasie upałów. To prośba m.in. o niepodlewanie trawników i ogródków. Komunikat dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Berwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
6: Raczej tak.
7: Pani oszczędza wodę?
8: Oczywiście. Oszczędzam.
7: W jaki sposób?
8: Nie podlewam kwiatów przede wszystkim, roślin.
7: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo Państwo oszczędzają?
8: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.

0: Wakacyjna walizka spakowana, noclegi zarezerwowane, plan gotowy. Zostaje jeszcze jedno ważne pytanie. Kto zaopiekuje się naszym zwierzakiem? Na to pytanie odpowiemy za chwilę. Magdalena Krawczak, posłuchajcie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Psie hoteliki najczęściej kojarzą się z wakacjami, ale korzystają z nich także osoby wyjeżdżające służbowo albo trafiające do szpitala. Takie miejsca muszą więc być przygotowane na bardzo różne potrzeby swoich podopiecznych. Jedne psy od pierwszej chwili czują się jak u siebie, inne potrzebują trochę czasu, żeby zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. O tym, jak wygląda ich codzienność podczas pobytu, opowiedziała naszej reporterce Weronice Szydłowskiej Barbara Skorupa, właścicielka psiego hoteliku.
3: Czyli nie ma znaczenia, jaka to będzie rasa, w jakim wieku. Przyjmuje pani każde pieski?
4: Generalnie przyjmuje każde pieski, tak. No, problem jedynie, jeżeli ktoś ma psa, który jest agresywny w stosunku do ludzi, no to tutaj już niestety będzie problem. Jeżeli piesek niekoniecznie akceptuje inne psy, jesteśmy w stanie to rozwiązać i po prostu go nie konfrontować z innymi pensjonariuszami. Chyba tyle, tak? Nie, nieważne jaka to jest rasa, nieważny jest wiek. Co jeszcze powiem, tak, jeżeli mamy niekastrowane suczki, no to raczej tutaj byłby problem, jeżeli suczka miałaby cieczkę. To niestety też raczej nie, no bo mówię, piesków jest więcej, też zdarzają nam się niekastrowane pieski, no i to byłby taki problem. A poza tym, wszystkie pieski, które nie mają jakichś przeciwwskazań takich, nie wiem, no lekarskich powiedzmy, tak, to mogą oczywiście skorzystać z hoteliku.
3: A czy były w ogóle takie sytuacje, że piesek z właścicielem przyjechał i później nie spodobało mu się coś i musiał jakby wrócić do domu?
4: Nie, takie sytuacje się nie zdarzały, żeby trzeba było po pieska przyjechać. No zdarza się tak, ale to właśnie w takich przypadkach, kiedy taka wizyta na przykład się nie odbędzie zapoznawcza, właściciele nie przyjadą, nie umówią się na taką wizytę, gdzieś tam się to odbędzie właśnie na ostatnią chwilę, a piesek powiedzmy jest troszeczkę taki lękowy, no to rzeczywiście ten pierwszy, drugi dzień będzie dla niego bardzo dużym stresem. Zdarza się tak, że pieski wtedy na przykład nie jedzą, gdzieś tam no nie bawią się, tak, mają chwilę, dzień, dwa takiego stresu, ale zazwyczaj to później się normuje, one się aklimatyzują i do tej pory wszystko się dobrze skończyło. Ja tylko wtedy widzę, że ten piesek ma bardzo duży stres i gdzieś tam się staram, żeby inne pieski mu nie przeszkadzały, żeby on mógł jednak no spokojnie dojść do siebie. Wtedy tak, dlatego jak najbardziej zachęcam do tych wizyt zapoznawczych. To naprawdę robi dużą różnicę. Są opiekunowie, którzy przyjeżdżają po kilka razy na takie wizyty. Później na przykład decydują się na zostawienie pieska na kilka godzin w hoteliku. Później na przykład na dobę, żeby zobaczyć, jak on przetrwa taką noc w obcym miejscu. I później dopiero na dłuższy pobyt. I naprawdę ja widzę po tych pieskach, że im jest wtedy dużo, dużo łatwiej zostać w hoteliku. W momencie, kiedy już mamy takich powiedzmy stałych gości, którzy przyjeżdżają często albo przynajmniej raz do roku i już znają miejsce, no to już tak jakby oni przyjeżdżają jak do siebie. Właściciele często mi nawet sygnalizują, że tutaj jak są już niedaleko, jadą samochodem, pies poznaje drogę i już zaczyna w samochodzie szaleć, bo wie, że tutaj zaraz będzie w hoteliku, będzie mógł się wybiegać, będzie zabawa. No także wtedy już przyjeżdżają zupełnie bez stresu i zadowolony. Właśnie, żeby właściciele byli troszeczkę spokojniejsi, czy ich pies w hoteliku daje sobie radę, to ja wysyłam im zazwyczaj przez WhatsApp takie relacje, informacje, tak, jak wygląda sytuacja, czy piesek je, co robił danego dnia, jak się zachowuje, zdjęcia, no i wszelkie informacje, że tak powiem, o które mnie zapytają. Także spokojnie mogą nawet każdego dnia przesyłać jakieś pytania, mogą dzwonić i ja na bieżąco będę ich informowała, jak ich piesek sobie daje radę w hoteliku. Hotelik ma też swoją stronę na Facebooku i tam każdego dnia też zamieszczam relacje, wrzucam zdjęcia, więc też mogą sobie oglądać. Wiem, że szczególnie dzieci uwielbiają te relacje. Miałam takie informacje od właścicieli, że gdzieś tam na super wakacjach w ciepłych krajach najważniejsze było dla dzieci rano, czy już ich piesek jest na relacji. Także bardzo miłe to było. Więc staram się to, wiem, że to jest ważne dla właścicieli, staram się jak najczęściej dawać znać, że wszystko jest w porządku.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
9: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
10: Radio Impu.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Chyba każdy właściciel zwierzaka zna ten moment, kiedy przed wyjazdem bardziej martwi się o psa czy kota niż o własną walizkę. I nic dziwnego, chcemy mieć pewność, że nasz pupil będzie bezpieczny i zaopiekowany. Dlatego sprawdzamy dziś, jak przygotować zwierzę do pobytu z dala od domu. Opowiada Barbara Skorupa, właścicielka psiego hoteliku.
3: To myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby opowiedzieć, jak taki dzień, dwa, trzy w hoteliku wyglądają. Co z takim pieskiem się robi? Jak w ogóle wygląda jego pobyt tutaj?
4: No powiedzmy, że można to porównać do takich psich wakacji. Tak, zapewniamy pieskom jak najwięcej ruchu. Tak jak powiedziałam, ja się staram dopasować rytm dnia danego pieska do tego, jak to wygląda u niego w domu. Natomiast wiadomo, jest tych piesków kilka, więc trzeba to jakoś ujednolicić. I tak, mamy duże, ogrodzone podwórko, gdzie jeżeli mamy ładną pogodę, to spędzamy większość czasu na zewnątrz. Wychodzimy też na spacery poza podwórko, mamy super okolice, las, pola, gdzieś tam nawet oczka wodne, gdzie można na ten spacer pójść. I też na takie spacery wychodzimy, jeśli tylko pogoda pozwala, bo wiadomo, jak mamy upały, no to wcześniej rano jakiś spacerek i później odpoczynek gdzieś tam na podwórku i w domu. Zazwyczaj, jeżeli mówię, mamy taką fajną pogodę, to zazwyczaj wychodzimy na dwa takie spacery i resztę czasu spędzamy sobie na podwórku i w domu. Oczywiście tutaj też jest kwestia, żeby w tych kartach informacyjnych właściciele napisali, czy pies nie ma jakichś przeciwwskazań, tak? Czy do dłuższych spacerów, czy właśnie musi uważać na upały. No to też jest ważne, żeby mi tutaj wpisać, bo mówię, mam jakiś taki swój schemat tego dnia, natomiast staram się go dopasować indywidualnie do każdego psa. No i tak, wiadomo, że piesek przychodzi i zazwyczaj są jacyś jeszcze współtowarzysze, więc musi się z nimi zapoznać. I te zapoznania robimy oczywiście powoli. Na początku staram się z nimi wychodzić na taki neutralny zupełnie teren. Dobrze jest jeszcze na przykład, jak właściciel zostaje i najpierw ja biorę jakiegoś pieska hotelikowego i idziemy sobie na taki spacerek właśnie poza podwórko. I już wracając na to podwórko, zazwyczaj pieski są już zaznajomione, mogą sobie później razem pobiegać. Tutaj na posesji są też dwa osobne wybiegi, więc jeżeli piesków jest więcej, część na przykład przebywa na zamkniętym jednym wybiegu i przychodzący nowy piesek może się z nimi zapoznać najpierw przez ogrodzenie, tak? Więc jest to powoli. Jeżeli piesek potrzebuje więcej czasu na zapoznanie, to robimy to wszystko na spokojnie, tak? Ja każdego pieska obserwuję. Jeżeli jest taki, który niekoniecznie też toleruje współtowarzyszy i wcale gdzieś tam nie szuka jakiegoś kontaktu z innymi psami, bo też są takie pieski, to też na siłę nie łączymy tych piesków w grupy i zapewniamy mu gdzieś tam osobne wyjścia, tak, i taki spokój, no żeby po prostu innemu nie przeszkadzały i też żeby się oczywiście nic nie wydarzyło w hoteliku, no złego, tak, żeby nie było tu żadnego pogryzienia i żadnych takich rzeczy.
3: Myślę, że każdy z nas chciałby chociaż raz pojechać na takie wakacje z taką opieką. W sumie na miejscu tych piesków ja nawet nie chciałabym wracać później do domu, do tego codziennego dnia z wyznaczonymi godzinami spacerów, albo jak właściciele gdzieś wychodzą do pracy, no to żeby siedział sam. No tutaj ma pełną opiekę i duże podwórko, po którym może sobie pobiegać.
4: Tak, jak najbardziej i powiem jeszcze, że rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, jeżeli pieski zostają na troszkę dłużej, powiedzmy takie 2 tygodnie, to zdarza się, że w momencie, kiedy przyjeżdżają właściciele, to w tych tam pierwszych minutach piesek nie do końca ich poznaje i gdzieś ich tam obszczekuje najpierw za ogrodzenia. Dopiero później się orientuje, że to jednak jego właściciele przyjechali, tak, i już się z nimi wita.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Po reklamie.
5: Radio
6: Muzyka
5: Impuls.
6: Wybrana dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Minęło południe w ostatnią niedzielę czerwca. W Radiu Impuls sprawdzamy wiadomości.
9: Poprawia się powietrze w Mszczonowie na Mazowszu, gdzie przed 5 rano zapaliło się składowisko odpadów przemysłowych. Na terenie zakładu, w którym pojawił się ogień, znajdowały się m.in. rozpuszczalniki. Grupa ratownictwa chemicznego wykryła w okolicy przekroczenie zanieczyszczeń w powietrzu. Ponownie łączymy się dzisiaj z Igorem Skrzypkiem. Dzień dobry, Igorze. Jakie są te najnowsze wyniki pomiarów?
10: W tej chwili to stężenie zanieczyszczeń spadło i obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ponadto wiatr wieje w przeciwnym kierunku do zabudowań. Nie oznacza to, że akcja gaśnicza dobiega końca. Pożar jest opanowany, ale jego dogaszanie może potrwać wiele godzin, tak by pozbyć się wszystkich zarzewi ognia. Żywioł objął powierzchnię 400 metrów kwadratowych.
9: 30 osób ewakuowano w nocy z 10-piętrowego bloku w Cieszynie. W piwnicy wieżowca przy ulicy Moniuszki wybuchł pożar. Było duże zadymienie. Po zakończeniu akcji lokatorzy wrócili do mieszkania. W upalne dni najlepiej jeść niewielkie, ale częstsze posiłki. A najważniejsze jest nawodnienie i uzupełnianie traconych z potem elektrolitów. Warto wybierać warzywa i owoce o dużej zawartości wody. Magdalena Greinert pytała o specjalną dietę na upalne dni młodych ludzi w Warszawie. Czym się raczą w skwar? Co jest najlepsze na taką spiekotę?
11: Arbuzy schłodzone prosto z lodówki.
12: No bardziej taka przekąska lub takie śniadanie, to można jakiś koktajl albo jakiś smoothie wypić.
13: Ja bym zjadł coś delikatniejszego, jakiś arbuz z zamrażarki czy tam z lodówki. No i w sumie tyle.
14: Nie jesteś taki głodny?
13: Nie jestem.
15: Jajko. Jak się schłodzi, no to będzie dobre.
14: A co do tego jajka?
15: Może jakąś sałateczkę można zrobić.
9: Może wy nam podpowiecie, co jecie w upały?
8: Dzisiaj w audycji Co w regionie planujemy wakacyjne wyjazdy, a teraz czas pomyśleć także o sobie, bo zanim zaczniemy odpoczywać, trzeba jeszcze wybrać miejsce, do którego pojedziemy. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Jak dotąd w naszej dzisiejszej audycji mówiliśmy o tym, jak przygotować do wakacji naszych czworonożnych przyjaciół. A teraz czas pomyśleć o sobie. Wybór kierunku, rezerwacja noclegu, sprawdzenie dokumentów czy poznanie lokalnych zwyczajów. Zanim zacznie się urlop, jest sporo spraw, o których warto pamiętać. A jakie zakątki świata najczęściej wybierają mieszkańcy naszego regionu? Sprawdzimy to teraz z Dorotą Pietras, właścicielką jednego z puławskich biur podróży. Rozmowę prowadzi Weronika Szydłowska.
3: Dorota Pietras, 16-17 lat właściwie w branży turystycznej. Prowadzę biuro podróży, jest to moja pasja, miłość i chciałabym, żeby to tak zostało.
4: Dobra, to w takim razie, skoro pracuje Pani z pasji i pracuje Pani od tylu lat, to mogłaby mi Pani najlepiej powiedzieć, gdzie w tym roku najwięcej ludzi chciałoby spędzić wakacje?
3: Sytuacja, która miała miejsce w marcu, gdzie te kierunki zaczęły się zamykać, część osób się wystraszyło, tych Egiptów, Turcji, chociaż nie wiemy dlaczego, no niestety przenieśli się klienci nam na Europę, kierunki europejskie, co zarzutowało podwyżką cen. Cała Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no duża, duża różnica w cenach między tamtym rokiem a teraz, tak. No ale tutaj Turcja, no, turecki kierunek jest od lat numerem jeden i on tak zostanie, bo to jest Turcja, ona ma wszystko. Są resorty, podrodziny z dziećmi, z infrastrukturą bardzo dobrą, z bardzo dobrym jedzeniem, więc Turcja, ona się zawsze obroni. Doszły kierunki greckie mocno, całe wszystkie wyspy greckie. Hiszpania, Włochami jest też bardzo duże zainteresowanie. No i ku mojemu zdziwieniu nasze społeczeństwo tutaj z Puław zaczyna się interesować też kierunkami bardzo dalekimi. Bardzo fajnie, jest duże zainteresowanie Chinami, Japonią, Koreą. To są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem. I muszę powiedzieć, że duża część jest to do młodych ludzi. Fajnie, bo będą zwiedzać, nie będą tylko, jak my to mówimy, leżeć i jeść, tak? Tylko coś zobaczą, a dalekie kierunki super fajnie.
4: A najczęściej mieszkańcy, którzy przychodzą do biur podróży, właśnie chcą wakacji, gdzie będą w hotelu, nad basenem leżeć, odpoczywać, czy bardziej stawiają na te kierunki, gdzie mogą coś pójść, zwiedzić i spędzić praktycznie cały dzień poza hotelem, a hotel jest dla nich tylko miejscem do spania.
3: No jednak zdecydowana większość klientów rezerwacji, których mamy porobionych, no to jadą wypocząć, prawda? Wypocząć, poleżeć, poopalać się. Jasne, zawsze ktoś planuje coś zobaczyć, bo to nie jest tak, że jedziemy na 8 czy tam 10 dni leżeć plackiem. Każdy chce coś zobaczyć, ale to jest taka wycieczka fakultatywna, jednodniowa, jeden raz na ten wyjazd. Także zdecydowanie wakacje, tak jak sama nazwa, są dla wypoczynku.
4: A jest jakaś różnica w tym, kto wybiera ten odpoczynek? Bo z tego, co słyszałam, to najczęściej na to decydują się na przykład rodziny z dziećmi, a osoby, które jadą indywidualnie albo gdzieś z mniejszą grupą, z przyjaciółmi, już decydują się na taki bardziej survival i na to, żeby faktycznie spędzić tego czasu poza hotelem trochę więcej.
3: Tak, rodziny z dziećmi zdecydowanie na wypoczynek szukają dobrych hoteli, fajnych hoteli z aquaparkami, z zajęciami, animacjami dla tych dzieci, no bo to jest też ten ich czas, to są wakacje, to jest bardzo dużo tych wyjazdów właśnie dla nich, dla dzieci, pod dzieci. Coraz więcej młodzieży, nawet bym wiekiem chyba określiła, tak do 30 lat, oni sami zaczynają sobie organizować. Sami kupują loty takim dynamicznym zakupem, sami sobie jakieś apartamenty robią, potrafią się przemieszczać na wyspie przez te 10 dni, że gdzieś mieszkają chwilę, po drugiej części wyspy przemieszczają się, tak jak na Malcie, Maderze, tak coraz częściej są, wypożyczają samochody, przemieszczają się, robią sobie sami takie objazdy po wyspach, po krajach.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Po reklamie.
3: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wakacje to czas odpoczynku, ale warto wcześniej uniknąć podstawowych błędów, czyli sprawdzić dokumenty, ubezpieczenie i informacje o miejscu wyjazdu. O przygotowaniach do podróży mówi Dorota Pietras, właścicielka biura podróży z Puław.
3: Wiemy już, że te ceny w tym roku trochę poszły w górę, trochę bardzo i musimy już się przygotować tak przy planach na to, że będziemy musieli wydać tych pieniędzy trochę więcej. To jakie mniej więcej to są koszta w tym momencie?
4: No teraz jeszcze do momentu, kiedy się wakacje nie rozpoczną, czyli koniec roku, jeszcze możemy fajne jakieś oferty na last minute złapać i mamy takie oferty w bardzo dobrych pieniążkach i bardzo fajne kierunki. No jednak ta magiczna data, gdzie te wakacje się rozpoczynają koniec roku 2027, no to już jest duży przeskok. No i myślę, że trzeba tutaj liczyć około 4-4,5 tysiące na osobę, żeby pojechać. I tu już nie mówimy o czy Bułgaria, czy Turcja, nie będziemy dzielić. To są przy dobrych hotelach, dobrym standardzie, z dobrym wyżywieniem, tak, to są takie pieniążki. Ja tu tą cenę mówię o takich hotelach, które mogę polecić, które widziałam, wiem i ten standard jest naprawdę dobry, bo wiem, że mi klient nie wróci, nie powie, a wie pani, tam to mi robaczki troszkę przez drzwi przechodziły, czy tam widok był nie taki na budowę. Zaoszczędzimy, ale tu idzie ta jakość. Jakość hoteli, jakość wyżywienia. No niestety jest ta tendencja, że jak klient przychodzi i tutaj rozmawiamy, chcemy wyciągnąć jakie oczekiwania, no to są one... Właściwie to nic nie potrzebujemy, tak? Jest nam wszystko jedno, oby pojechać, no ale później ten klient wraca i mówi, a wie pani, bo do plaży to było pół kilometra. No tak, ale państwu nie zależało, tak? Miało być tanio, budżetowo, więc budżetowo będzie, mamy takie oferty, tylko też nie spodziewajmy się wtedy nie wiadomo czego, tak?
3: Jeśli już mówimy w ogóle o tych wycieczkach, o tych kosztach, to musimy brać pod uwagę, że no, w momencie, kiedy będziemy kupować bilety teraz, tak na ostatnią chwilę, tak jak pani mówi, last minute, no to one będą dużo droższe. Kiedy najlepiej byłoby kupić bilety, żeby fajnie spędzić wakacje?
4: To takie oferty, całe pakiety, coraz częściej biura już nam wprowadzają praktycznie z wyprzedzeniem rocznym, tak? Czyli mieliśmy klientów we wrześniu tamtego roku, którzy po przyjeździe w 2025 wakacje skończyli, przyszli zakupić kolejne. No niestety okazało się, że na tym, znaczy niestety, dla nich stety, że to była najlepsza chyba decyzja, bo jak później porównywałam na sierpień 2026, bo tam znajomi dołączali do nich, to były różnice w rodzinach po 5-6 tysięcy. To było bardzo dużo, to nie było 100-200 zł. To było ogromne. No ale tak jak powiedziałam, ta sytuacja też w marcu, co się zadziała z tą wojną, to zarzutowała pewnie paliwo, pewnie te koszty, no poza tym inflacja dotyka wszystkich i podróży też.
3: Czyli nie ma jakiegoś takiego konkretnego, magicznego miesiąca, w którym powinniśmy sobie kupić bilety, żeby to było fajne, luksusowe i żebyśmy spędzili te wakacje tak, jak chcemy.
4: No chyba nie, to trzeba by mieć szklaną kulę pewnie, żeby przewidzieć, bo tutaj jest masę przeróżnych składników, które mają na to wpływ, ale to, co mogę powiedzieć przy tak, no to raczej długim stażu w tej branży, to na pewno lastowymi miesiącami zawsze były listopad i początek grudnia. Dnia. Ponieważ ludzie już nie mają urlopów, to jest koniec roku, wykorzystali na ferie, na wakacje właśnie, na te weekendy, bo już jesteśmy zajęci, bo jest Mikołaj, bo są święta, czym innym mamy głowy zajęte, a naprawdę można było pojechać za bardzo dobre pieniądze w kierunki egzotyczne.
3: To może jeszcze, czy miałaby pani jakieś takie polecajki? Coś, co fajnie byłoby, żeby każdy wdrożył w swój system kupowania wycieczek, planowania ich. Coś, co można byłoby poradzić każdemu, kto planuje swoje wakacje.
4: Myślę, że warto zastanowić się nad zakupem swoich wczasów, nawet z rocznym wyprzedzeniem, ale też od razu trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczeń, możliwość dokupienia sobie ubezpieczeń, które mamy i są to naprawdę sytuacje, gdzie państwo chronicie swoje pieniądze za wycieczki. Ta polisa od kosztów rezygnacji to jest 4% wartości i cóż to jest te 175 zł w porównaniu z 14 na przykład tysiącami. Więc są tutaj zabezpieczenia, że w razie czego, bo ja sobie zdaję sprawę, że ktoś kupując rok wcześniej nie wie, co będzie za rok, bo to się jest życie, to wszystko się może zdarzyć. Ale proszę mi wierzyć, że są możliwości, są ubezpieczenia, gdzie Państwo się zabezpieczacie, a wygrywacie później tą ceną, tak? Na koniec.
2: Niezależnie od tego, czy wybieracie się nad morze, czy w góry, do innej części Polski, czy za granicę, bawcie się dobrze i zbierajcie piękne wspomnienia. Magdalena Krawczak, do usłyszenia.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
1: Po reklamie.
8: To niedziela, 28 dzień czerwca. Jest 13. Czas na wiadomości.
9: Zadyma, i to dosłownie, zdarzyła się na masowym wydarzeniu w Tczewie. W trakcie koncertu w ramach wczorajszych sobótek tczewskich ktoś rozpylił gaz pieprzowy. Igor Skrzypek, witam serdecznie. Igorze, kto użył tej łzawiącej substancji zawierającej kapsaicynę? Ja przypomnę, to jest związek chemiczny występujący w papryczkach chili.
10: Policjanci wytypowali dwie osoby, które miały przy sobie gaz pieprzowy. Pierwsza z nich to 19-latek. Został zatrzymany przez mundurowych do wyjaśnienia sprawy. Druga osoba to nieletni, 17-latek. Po przesłuchaniu przez policjantów został przekazany rodzinie. Obaj byli nietrzeźwi. Gaz pieprzowy został rozpylony w tłumie. Ucierpiało 12 osób. Na szczęście na tyle niegroźnie, że żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Wczoraj impreza masowa została rozwiązana.
11: Niestety przez grupę bandytów, bo tak ich muszę nazwać, zepsuli nam święto naszego miasta, ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.
10: Mówi prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski.
9: Rozpoczęły się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1950. 70 lat temu pracownicy zakładów Cegielskiego wyszli na ulicę Poznania. Dołączyły do nich kolejne zakłady i mieszkańcy. Wybuchł bunt przeciwko fatalnym warunkom życia i dyktaturze komunistycznej, krwawo stłumiony przez wojsko. O skali i roli tego tragicznego wydarzenia w polskiej historii opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza.
12: To był bunt, który pomieścił prostych robotników w tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, pracowały w Cegielskim przed wrześni, które widzimy na zdjęciach. Bo to jest uniwersalna opowieść. Mamy z jednej strony dobro i zło, i niezgody na to zło. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy obdzielić całą Polskę, nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
9: Udział w antykomunistycznej demonstracji wzięło około 100 tysięcy poznanianek i poznaniaków. Domagali się chleba i wolności. Do stłumienia rewolty reżim użył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób.
8: Uff, jak gorąco żar leje się z nieba. Witajcie w to niedzielne, wyjątkowo upalne popołudnie. W tej godzinie na pewno sprawdzimy, jak z tymi rekordowymi temperaturami radzi sobie Europa. Ewelina Kroczek, dzień dobry.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: niedzielne popołudnie zdecydowanie nie należy do tych, przy których człowiek ma ochotę przykryć się kocykiem. Oj nie, jest gorąco, a ja niedawno trafiłam na taką pogodową ciekawostkę, która brzmi trochę jak science fiction, tyle że i już nią nie jest. Otóż francuska prezenterka w 2014 roku zapowiadała, że w 2050 temperatury we Francji mogą sięgać nawet 43 stopni. To miało być ostrzeżenie przed zmianami klimatu, a tymczasem no, jest jak jest. I to nie tylko we Francji. Polecamy kolejny łyk wody, no i koniecznie chłodne, zacienione miejsca i niech ta muzyka, która za chwilę się pojawi, trochę Was orzeźwi.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może Tobie się uda.
8: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
13: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Jeśli macie dziś wrażenie, że powietrze stoi w miejscu, a jedynym sensownym planem jest cień, zimny napój i absolutny brak pośpiechu, to spokojnie, cała Europa ma podobnie. Upały zrobiły się tak intensywne, że ostatnio sklepy przeżywały prawdziwe oblężenie, tylko tym razem nie chodziło o wielkie promocje, a o wielkie chłodzenie. Chociażby we Francji jedna z sieci handlowych sprzedała w jeden dzień aż 30 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów. Z klimatyzacją oczywiście nie wolno przesadzać. Pamiętajcie, szukajcie cienia, chłodniejszego pokoju. No i koniecznie bądźcie z nami. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
5: To niedziela, 28 czerwca. Minęła 14. Czas na wiadomości.
6: 42 stopnie w cieniu mogą pokazać dzisiaj termometry w wielu miejscach w kraju. Niemal cała Polska jest objęta czerwonym, najwyższym alertem przed upałami. Do tego mogą pojawić się gwałtowne burze. Z najnowszymi prognozami od synoptyków Igor Skrzypek.
7: Jestem, dzień dobry.
6: Witamy. Igorze, w których regionach pogoda będzie dziś najgroźniejsza?
7: Na zachodzie kraju. Przypomnę, wczoraj w Słubicach na granicy z Niemcami słupki rtęci wskazały niemal 39 stopni. To rekord w historii czerwcowych pomiarów. Dziś pewnie zostanie wyśrubowany. Nie tylko temperatura będzie dziś zagrożeniem. W pasie od województwa lubuskiego przez Kujawy, Pomorze, aż po Warmię mogą wystąpić groźne burze z obfitymi opadami i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Tam, gdzie deszcz nie spadnie, utrzyma się zagrożenie pożarowe, szczególnie w lasach.
8: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 998. Jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
7: Apeluje dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Już wczoraj strażacy mieli pełne ręce roboty. W całym kraju wyjeżdżali do niemal 600 pożarów. 66 z nich to pożary lasów.
6: Turyści, miejcie się na baczności w górach. W Beskidach obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Anna Kropaczek rozmawiała z dyżurnym ratownikiem GOPR-u. Na co wędrowcy, Aniu, powinni zwracać baczną uwagę?
9: Jeśli ktoś planuje wędrówkę, powinien wybrać zacieniony, zalesiony szlak. Wczoraj GOPR-owcy odnotowali 3 interwencje związane z warunkami atmosferycznymi. Doszło też m.in. do 3 wypadków rowerowych. W czerwcu było ich już około 30, a wiele z nich zakończyło się poważnymi urazami.
6: Prosimy, weźcie to pod uwagę.
5: Przed nami kolejna godzina upalnego, leniwego popołudnia, a skoro upalnego, to za chwilę pojawią się arabskie patenty na przetrwanie wysokich temperatur. Łyk zimnej wody i gramy dalej. Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Mundial, kolejne mecze przed nami, a tymczasem w Toronto wyniki spotkań piłkarskich typuje już nie ekspert, nie bukmacher i nawet nie były piłkarz, tylko złota rybka Mbappé. I uwaga, podobno trafia z przewidywaniami aż w 80%. Zasady są proste, przed meczem do akwarium trafiają flagi drużyn, a rybka sobie płynie w stronę tej reprezentacji, która według niej ma wygrać. To może lepiej nie zdradzimy wyników kolejnych spotkań, liczymy na niespodzianki. Muzycznie też Was zaskoczymy. Zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kazimier Nication.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Gdy żar leje się z nieba, warto podpatrzeć tych, którzy z upałem są za pan brat przez większą część roku, czyli mieszkańców krajów arabskich chociażby. Ich patenty, no między innymi gorąca, słodka herbata z miętą, na pewno ostre jedzenie i lekkie, przewiewne ubrania, które mimo wszystko zakrywają ciało, od stóp do głów. No i jeszcze jedno, w największy skwar najlepiej po prostu zwolnić tempo. Siesta. Co oczywiście podczas weekendu jest o wiele, wiele łatwiejsze. A więc powolutku, spokojnie zmierzamy w kierunku 15, ale zanim pojawią się kolejne wiadomości, to oczywiście sporo dobrej muzyki, muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.

0: 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Po reklamie.
2: To niedziela, 28 dzień czerwca. Jest 15 i czas na wiadomości.
3: Eksplozje są słyszane z okolic pożaru w mazowieckim Mszczonowie. Piszą do nas zaniepokojeni słuchacze. Nie ma powodu do niepokoju. Zweryfikowaliśmy informację o skutkach pożaru składowiska odpadów przemysłowych. Od początku walkę z żywiołem ognia relacjonuje dzisiaj nasz reporter Igor Skrzypek.
4: Zgadza się, jestem.
3: Witamy ponownie, Igorze. Jak odpowiesz na te sygnały, które docierają do naszej redakcji? Co się dzieje na miejscu akcji strażaków?
4: Uspokajamy okolicznych mieszkańców. Wspomniane wybuchy to tylko odgłosy palących się odpadów. Nie doszło do żadnej poważnej detonacji. Ogniem zajęły się m.in. Szczelniki w pojemnikach. One co jakiś czas wybuchają i słychać odgłosy przypominające petardy. Przypomnijmy, pożar jest opanowany, nie rozprzestrzenia się. Strażacy dogaszają składowisko. Te działania mogą zająć jeszcze nawet kilka godzin, by mieć pewność, że ognia już nigdzie nie ma. Na miejscu cały czas monitorowana jest jakość powietrza. W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Do tej pory na miejscu w systemie zmianowym pracowało 120 strażaków. Teraz ta obsada jest już zmniejszana.
3: W związku z upałami kolejne miejscowości mają problemy z wodą. W Gornicach w Małopolsce doszło do awarii sieci wodociągowej. Jak informują miejskie służby, mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia co najmniej do godziny 20. Dla tych z Was, którzy udają się dzisiaj w dłuższą podróż samochodem, cenne rady ma kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk.
5: Po pierwsze, na ile to możliwe, postarajcie się zostawić auto w cieniu, żeby nie stało w pełnym słońcu. Po drugie, koncentracja w takich warunkach jest ograniczona. Nasz refleks jest gorszy, więc najpierw siadam do samochodu, staram się go schłodzić. Potem, gdy już jadę, to ustawiam temperaturę na 22, 23 albo 24 stopnie, żeby ta różnica temperatur w środku i na zewnątrz nie była za wysoka. Miejcie coś do picia, trzeba się nawadniać, żeby zachować koncentrację.
2: Jeśli marzycie o urlopie, to idealny moment. W tej godzinie ruszamy nad Bałtyk, żeby sprawdzić nowy, zaskakujący ranking najlepszych plaż, a także zrobimy szybki kurs języka chorwackiego. W sam raz na wakacje. Ewelina Kroczek, zapraszam.
6: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Me salen mal, me saben mal.
1: Wakacje już wystartowały, część z Was pewnie ma już spakowane walizki, a jeśli w planach jest Chorwacja, to ta podpowiedź może się naprawdę przydać. Niedawno w naszym porannym programie pytaliśmy Was o językowe wpadki i ciekawostki z urlopów, no i odezwała się Ania z bardzo praktycznym hasłem. Jeśli na miejscu usłyszycie Polako, w Chorwacji właśnie, to spokojnie, to nie jest wołanie Polaku, tylko po chorwacku powoli, spokojnie, bez pośpiechu, czyli w zasadzie nie słowa, a gotowa instrukcja obsługi wakacji weekendu, także plaża, kawa, zachód słońca. Wszystko robimy Polako. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

Jeśli wakacje nad Bałtykiem są już w waszych planach, to ta informacja może się przydać, bo właśnie ogłoszono nowy ranking najlepszych plaż w Polsce i po 12 latach panowania Świnoujścia mamy zmianę warty. Tytuł Plaży Roku 2026 zdobyła Ustka. Co więcej, wygrała też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A jeśli ktoś jedzie nad morze nie tylko po opaleniznę, ale też po dobre kadry, to najbardziej instagramową plażą okazał się Hel, z kolei najbardziej rozrywkową Kołobrzeg. Czyli w tym roku nad Bałtykiem można wybrać plażę nie tylko pod parawan, ale wręcz pod własny styl wypoczynku.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest

0: To niedzielne popołudnie, termometry wciąż szaleją. W tej godzinie sprawdzimy, gdzie Polacy najchętniej szukają ratunku przed upałem. I wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Niedzielne popołudnie bijemy kolejne rekordy temperatur, a pytanie jest proste. Gdzie szukamy ochłody? W tym tygodniu pogoda serwuje nam naprawdę solidną dawkę ciepła. Dla przykładu, tydzień temu na basenie w Świdnicy około południa było ponad 2000 osób. W chłodnej wodzie no jest na pewno przyjemniej, ale pamiętajcie, by pić także wystarczające ilości płynów. No i nie przesadzać z tym słońcem. No może nie dziś, albo po prostu może później.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Kazimier Mikejszy.

0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby. Yeah!
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Po reklamie.
18: Radio Impuls.

0: To niedzielne popołudnie w trakcie mundialu. Wciąż głośno jest o piłkarzach, ale warto spojrzeć też na tych po drugiej stronie mikrofonu. Najstarszy komentator sportowy świata, Argentyńczyk Enrique Macaya Marquez, ma już 91 lat i właśnie bije kolejny rekord. Ten mundial jest dla niego 18 w karierze, a od pierwszego komentowania przez niego meczu minęło aż 68 lat. Czyli oglądał Pelego, Maradona czy Messiego w akcji właśnie teraz. To nie praca, to pasja. A skoro weekend i wakacje, to czas idealny na to, co lubimy. Dobrej zabawy Wam życzymy. Mam nadzieję, że w naszym towarzystwie za kilka chwil muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta.

0: 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest też.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: To niedzielne popołudnie jeszcze gorące, chociaż wielu z Was czeka pewnie na wieczór, żeby na przykład pójść na spacer i nadrobić weekendowe aktywności. Do 18 z Wami, Ewelina Kroczek. Zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Muzyki wracamy już za kilka chwil, a tymczasem na moment odwiedzamy wielkie stadiony, gdzie odbywają się mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial to nie tylko piłkarze, ale też kibice i ich zupełnie różne sposoby przeżywania emocji. Wśród nich jest Lumumba Wea z Demokratycznej Republiki Konga, uznawany za najbardziej cierpliwego kibica świata, który przez całe 90 minut stoi nieruchomo z uniesioną ręką, oddając hołd bohaterowi swojego kraju. A z drugiej strony na przykład mamy Norwegię, gdzie radość po golach Halanda była ostatnio tak ogromna, że odnotowały ją nawet sejsmograf w Bergen. Do dobrych emocji Wam życzymy. Koniecznie zostańcie z nami, za kilka chwil muzyka. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP 1 i w TVP Sport.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Po reklamie.

niedzielne popołudnie. Pewnie wielu z Was słucha nas teraz w trasie. Bezpiecznej drogi Wam życzymy. Może wracacie właśnie z weekendowych wypadów, a może właśnie jedziecie na wakacje, bo przecież jutro już nie trzeba iść do szkoły. Wakacje rozpoczęte, lato dopiero się rozkręca. Cytując naszych chorwackich przyjaciół, róbcie dzisiaj wszystko bardzo Polako. Na spokojnie. Za dziś dziękuję już Ewelina Kroczek. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Wcale się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Dami tu mano! I venga con me!

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Check it out.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.